Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni

0: Nałożone jest do pieca od samego rana i aż grzeje. Fire, fire i shim za RMF Max. Dzień dobry!
1: Dzień dobry wszystkim, to jest poranek w RMF Max i też od razu wjeżdżamy z pytaniem, bo wiemy, że nie śpicie. Jaka praca nie śpi o tej porze? Bo tak, nas to zawsze ciekawi, tym bardziej w piątek, nie?
0: Nie śpię i jestem dumny i gdzie pracuję też jestem dumny i wszyscy się poznajemy, pozdrawiamy i jest jedna wielka, pełna, maksowa ekipa. Także
1: teraz wchodzisz na Facebooka RMF Max albo wchodzisz na naszego Instagrama, wysyłasz nam głosówkę, w szczególności zobacz, jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłeś, że to jest bardzo proste. Taką głosówkę nam wysyłasz, my to potem puszczamy na antenie. Każdy jest zadowolony, ekipa poranna jest gotowa.

0: Robin Schulz nas grzeje od samego rana w RMF Max, to jego numer Take It Slow, ale też grzeje temat benzyny.
1: No, chcielibyśmy, ważne, żebyście mieli dobry humor od samego rana, dlatego puścimy wam odcinek gangu benzyniaków.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
1: Patryk Pracownik,
0: Marian Wydech.
1: Panie, co pan wpycha hot dogi do baku? Co pan zwariował?
0: To jest jedyne, co jest tanie na tej stacji.
3: Ciekawe, a nie próbował pan może naszego nowego płynu do spryskiwaczy?
0: A co, wepchnąć? Przecież to też jest akurat drogie.
1: Pan tego nie wie, ale dzisiaj to jest tanio. A pogadamy jutro albo za dwa tygodnie.
4: Boże, niech nam ześlą znowu ten program CPN, USA, USB, RTV, AGD. Boże!

0: To jest facet nie z tej ziemi, bo to jest Bruno Mars, a wysłuchacie RMF Max.
1: Wy też za chwilę posłuchacie Flesza, czyli najważniejszych informacji o poranku, ale za chwilę też się przekonamy, jaka praca nie śpi, więc wariacie, to jest ostatni moment, żeby do nas nagrać głosówkę, gdzie pracujesz o tej porze i dlaczego jesteś na nogach od godziny 6.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Do 20 września na trasach Warszawy i okolic będziecie mogli spotkać więcej policyjnych patroli. To w ramach kampanii Road Poll, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych, które bardzo często odwracają uwagę podczas przechodzenia przez te przejście. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
2: Wyjaśnia rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas.
4: Słuchacie RMF Max Warszawa.
2: Potrzebne są pieniądze dla szkół. W Warszawie odbyło się Forum Miasteczek Polskich. O zmianę apelują burmistrzowie i wójtowie. Środki są potrzebne, bo we wrześniu do szkół trafiło więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami.
5: Bez ilość orzeczeń, które w ciągu wakacji napłynęły. To są orzeczenia, które wskazują na potrzebę zatrudnienia nauczycieli współorganizujących.
6: O których uczniów tutaj chodzi?
5: To są uczniowie, którzy mają zespoły Aspergera i inne tego typu zaburzenia.
6: Jak duży jest to wzrost takich uczniów?
5: Wzrost o 25%.
6: Musimy zwiększać ilość zajęć logopedycznych i to jest po prostu w zbyt małym procencie dofinansowywane.
2: Mówili wójt Gostynina Renata Kędzierska oraz burmistrz gminy Starosierewy na Mazowszu Kamil Groszewski. W RMF Max mamy zaproszenie do Pałacu Kultury i Nauki. W Galerii Studio można będzie oglądać nową wystawę Brudne Strony. Zobaczymy na niej pracę m.in. Karola Radziszewskiego.
7: Wystawa jest pomyślana jako dwie części, właściwie dwa piętra, które opowiadają historię magazynu od tych wczesnych dni po rozwinięty research i po kontrybucje wielu artystów. Są na wystawie raczej nie zobaczą Państwo typowych archiwaliów leżących na stołach czy w witrynach, a dzieła sztuki, wydruki, fotografie, obrazy, murale, które cytują fragmenty pisma.

0: z kilkunastu numerów, które zostały wydane na przestrzeni tych lat, ale też dopowiadają w artystyczny sposób te historie, które często nigdy nie były zapisane.
1: A wystawę możecie oglądać do 27 listopada.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Po Warszawie tymczasem jeździ testowy elektryczny autobus hiszpańskiej marki. Obsługuje linii 106, więc najłatwiej można go zobaczyć na pętli Ostroroga lub Marienstadt. Bryła pojazdu przypomina kształtem trochę taki nowoczesny wagon tramwajowy. Testowany w Warszawie egzemplarz jest w kolorze czarnym ze srebrnymi obwódkami. No a my w RMF Max do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
3: Ja nie śpię, bo trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Dlatego nie śpię od czwartej. Pozdrawiam.
4: No wiadomo, od czwartej to nie śpią już najlepsze wariaty, także ekipa już jest na nogach, wiemy, że wy tak samo jesteście postawieni, więc mówimy wam wielkie dzień dobry!
5: Dzień dobry i 3 minuty po godzinie 6, wstawaj, nie udawaj, a do tego jeszcze to, co najlepsze możemy mieć dla was w piątek, czyli talk to you i another.
4: No ja myślałem, że kebaba przywiozła. No, wiadomo, jak to Karola, nie?

0: To jest RMF Max, no i tak płynie piątek razem z nami. To David Guetta w RMF Max 9 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i czekamy, ekipa, na wasze głosóweczki cały czas, a dosłaliście ich bardzo sporo. Jesteśmy z was dumni, że nie śpicie i poznajcie się wszyscy.
4: Ludzie.
3: Bo to jest to radio rano.
5: Górnictwo, kierownik kopalni odkrywkowej.
4: O, kopalnia odkrywkowa! To ciekawe, co dzisiaj zostanie odkryte, nie? Może coś poza węglem.
6: Kurier Warszawa. Jedziemy na magazyn znowu przewalić 1000 paczek.
0: Ale to już święta są, że 1000 paczek?
4: To dla jednej osoby tylko, nie?
5: Kto nie śpi, oczywiście, że służby komunalne. Śmieci się same nie wyniosą.
3: No właśnie, no i dobrze. No, i
4: no tak, wiadomo, no.
3: I dziękujemy.
0: To jest potwierdzona informacja.
4: No, służba nie drużba, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jesteście najlepsi na świecie, my byśmy chcieli naprawdę z wami pracować, bo to jest taki humor, to jest taka energia, to są takie osobowości.
3: Ale czekaj, tak sobie...
0: To tylko w RMF Max jest.
3: Myślę, że my z wami pracujemy, co nie?
0: My z wami pracujemy, no, tak, to jest najlepsze na świecie, naprawdę.
4: Bez was nie ma tego programu.

0: Armin van Buuren. Dodaje wam mocy, dodaje wam energii. I tak działa właśnie poranek w RMF Max. Jest to 6:17. Posłuchajcie tego, co się dzieje w świecie naukowym.
1: Tak jest, jak leżycie jeszcze w łóżku, to będzie o was, bo naukowcy pochylili się nad wystawianiem stóp spod kołdry. Tyle, że jeszcze przed zaśnięciem. No i okazuje się, że ciało to robi zupełnie bez naszego świadomego udziału. I to jest naturalny odruch, żeby obniżyć temperaturę ciała, żeby nam się po prostu lepiej spało.
2: A to nie jest dlatego, że co, że jak wystawisz nogę spod kołdry, to że cię potwór obgryzie kawałeczek.
0: Znaczy nie, no pomaga, pomaga, pewnie, że pomaga. A przy okazji dotykanie nogą ziemi pomaga też na helikopter.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
3: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: I po reklamie.

0: Po polsku też, żeby to brzmiało nieźle. Piątek, piątek, piątek, 6:30.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i dobrze jest w piątek znaleźć szybko klucze, żeby szybko zamknąć wszystkie tematy i zacząć weekend.
3: Klucze, zaraz, gdzie są moje klucze?
2: No właśnie.
0: Słuchajcie, dzisiaj pytanie brzmi: gdzie są moje klucze? A właściwie pytanie, na które wy odpowiadacie, to jest: czym Mateuko dzisiaj schował klucze?
2: No i ważna informacja jest taka, że tutaj nie ma poprawnej odpowiedzi. To znaczy, ja zalewa za nią, nie pytamy.
3: Nie ma poprawnej i nie ma złej. Należy napisać po prostu, co wam przychodzi do głowy i razem się z tego pośmiejemy, zrobimy innym ludziom dzień. Wszystkim razem zrobimy sobie dzień i na tym polega to radio.
0: To jest właśnie to, że wy to radio tworzycie. Także teraz wchodzisz na Facebooka albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz głosówkę, gdzie twoim zdaniem są dzisiaj klucze. I wszyscy razem się bawimy. Weź zatrząść tym jeszcze. Na pewno to zgadną.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: bez końca.
1: Oskar Cymbrz na śniadanie. No wiemy, co lubicie. To jest RMF Max i 9 minut po wpół do 7. No i co? Gdzie są klucze? To było pytanie do was.
2: Ekipa, to jakie wy macie pomysły, to jesteście po prostu niemożliwi, tyle chciałem powiedzieć.
3: Nie zawiedliście, no nie, jak kiedyś zgubię też portfel, to się odezwę.
2: To na pewno. Posłuchajcie, jakie macie propozycje, w czym są dzisiaj ukryte klucze.
4: Klucze są u woźnego w skrzynce.
3: A woźny pod stołem, no.
2: Wiadomo, i trzęsiemy nim.
5: Witam, klucze znajdują się w pudełku śniadaniowym. Pozdrawiam wszystkich techników, pa.
2: Uważaj tylko jak gryziesz, żeby nie pomylić z bułką.
6: Hej, myślę, że kolega klucze schował tak jak moja koleżanka wczoraj do wózka dla dziecka.
1: No wiadomo, wszystko co najważniejsze w jednym wózku.
7: Coś mi się wydaje, że te klucze są w takim tym, co wygląda jak tego ten i jest do tego tam.
1: A,
2: no i ten był najbliżej, no to właśnie.
0: Max.
2: Jesteście niesamowici, po prostu nie ma wstawaj, nie udawaj, bez poranka RMF Max nie ma bez ich porannej ekipy. Ale gdzie są klucze? Rozwiązanie?
3: Są w taki, to jest na dokumenty.
1: Nie próbuj
3: takie,
1: tego tłumaczyć.
3: Pudełko na dokumenty.
2: No, dokładnie.
8: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
10: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
16: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Jak Rihanna was budzi o poranku, to wiecie, że macie to w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 6:49 i od razu najważniejsze tematy poranne, bo willa z Sophie Loren, czyli włoskiej modelki, jest do kupienia, a właściwie podchodzą już do jej sprzedaży właściciele 3 razy. I nikt absolutnie tego jeszcze nie wziął.
0: Więc ja chcę to kupić.
3: Ładne jest.
4: Już niech ktoś to wreszcie kupi, no przecież ile to może kosztować? Nie wiem, ze 3 baki paliwa? No chata piękna, no.
3: Chata piękna.
4: Mieszkałby.
3: No ale jednak to paliwo, nie? Dave Impala i Loser jest 10 minut do 7. Wstajemy wszyscy.

0: Wiemy, co lubicie o poranku. Danny, If Only You i 5 minut do godziny 7. I teraz w radiu będzie o tym, co można sobie obejrzeć.
1: Najważniejsze informacje macie właśnie u nas, macie w poranku RMF Max. Lalkę można już oglądać od wczoraj na streamingu, a już na koniec miesiąca, ja przypominam, mamy wrzesień, Lalka też będzie w kinach na wielkim srebrnym
0: ekranie. Ale to będzie coś innego.
2: Czyli jest serial, zaraz będzie film, to ciekawe, kiedy będzie książka. A nie, czekaj, to już chyba jest.
1: Ty mu powiesz, czy ja mu powiem?
0: Ale na maturze to tego na pewno nie będzie.
1: Nie, na pewno nie. Mateusz czeka na streszczenie. A my czekamy na Flesza, sport i prognozę pogody. To punktualnie o 7 w RMF Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą moje Inter.

0: Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Piątek o 8. Wszystko, co najważniejsze, macie w RMF Max. Flash, sport, pogoda i Kinga. Nyga, dzień dobry. Po raz
2: drugi. Dzień dobry. Mgła utrudnia pracę lotniska w podkrakowskich Balicach. Samolot lecący z Salonik został przekierowany do Ostrawy, a rejs Sofii wylądował w Katowicach-Pyrzowicach. Jeżeli macie zaplanowany poranny lot z Krakowa, sprawdzajcie komunikaty od przewoźnika. Alerty RCB to niemal codzienność dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Komunikaty o zagrożeniu z powietrza otrzymali m.in. wczoraj, o czym informowaliśmy na naszej antenie. Jak na nie reagują?
3: Jak jest napisane, że schować się do schronienia, no to dobrze by było wiedzieć, gdzie jest takie schronienie.
4: A gdzie są te schrony? Nikt nic nie wie.
5: Ja się dowiedziałam już po fakcie, bo miałam telefon odłożony.
6: Pani zwraca uwagę na alerty jeszcze?
5: Zwracam, ale przychodzą i tak nic nie znaczą.
6: Był komunikat o tym, żeby znaleźć bezpieczne miejsce, bo jest zagrożenie atakiem. Co pani robiła wtedy?
5: No w sumie nic.
2: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Dominik Smaga. By mieszkańcy wschodniej Polski mogli precyzyjnie ocenić skalę niebezpieczeństwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treść alertów. Od teraz będą 3 nowe warianty informujące o niskim, wysokim lub bezpośrednim zagrożeniu. Koniec miesiąca dla wielu oznacza jedno, kalkulator w dłoń. Wielu z nas musi ograniczać wydatki, a odkładanie pieniędzy nadal pozostaje wyzwaniem. Mateusz Brożek przejrzał najnowsze wyniki badań dotyczące kondycji finansowej Polaków.
7: Co trzeci Polak na koniec miesiąca musi albo ograniczać wydatki, albo sięgać po oszczędności. 30% respondentów wskazało, że co najmniej raz na kilka miesięcy muszą zrezygnować z planowanych zakupów z powodu finansowych ograniczeń. Z analiz wynika też, że dla wielu z nas oszczędza nadal jest trudne. Problem z tym znów ma co trzeci z nas.
2: Rosnące koszty życia odczuwają wszyscy, również studenci. Z najnowszego raportu Portfel Studenta wynika, że miesięczne wydatki przekroczyły już 4000 zł. Największe obciążenia to wynajem mieszkania, jedzenie i czesne. Coraz więcej studentów łączy naukę z pracą, choć ponad połowa pesymistycznie ocenia swoje perspektywy na rynku pracy. Ale jest też pozytywny trend. Niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze i wcale nie są to oszczędności na zupkę chińską, bynajmniej to kwoty przekraczające 250 zł miesięcznie.
0: Jest start, jest meta. Flash sportowy w RMF Max.
2: Za niecałą godzinę selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban ogłosi powołania na długie zgrupowanie reprezentacji. Przed biało-czerwonymi aż 4 mecze Ligi Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją i Rumunią. Pierwsze starcie 25 września. Zanim zacznie trenować kadra, to najpierw 9. kolejka Ekstraklasy. Dzisiaj 2 mecze. Najpierw Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków. Wieczorem Wisła Kraków zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Iga Świątek planuje zakończenie sezonu. Jej ostatnim tegorocznym występem będzie pokazowy turniej w Seulu. Wcześniej czeka ją jeszcze rywalizacja w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Pekinie.

Jesień jeszcze, wrzesień się jeszcze broni, ale jesień coraz odważniej wchodzi na scenę. Co mnie, jesieniary, absolutnie nie martwi. Dzisiaj najwięcej chmur na północy i zachodzie, także przelotne deszcze, nad samym morzem niewykluczone burze. Najwięcej szczęścia mają dzisiaj mieszkańcy południa kraju. Tutaj po południu najwięcej słońca. 17 w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 21 stopni w Warszawie i 22 stopnie w Krakowie. A jutro nie dość, że sobota, to jeszcze pogodna, nigdzie nie powinno padać.

0: super, no weekend, no słońce, nie ma na co narzekać.
1: To o tym marzyliśmy, jak były te upały po 40 stopni, także luzik, oddech.
2: Dla mnie ideał.
1: Jest tym. Fajnie, to jest właśnie porandek. 8:04.
0: Szósma.
2: Max.
0: Kliber, Karola, Matełko, jesteśmy z wami do 9:00. Dzień dobry, fajnie, że słuchacie.
1: Jademy z tym dalej.

0: David Guetta, One Republic. To jest kawałek, który wam robi dzień. 8:10.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: Nie chcemy, Mateuszko, powtórzę. Nie chcemy brać ślubów, słuchajcie.
0: No,
3: my Polacy,
0: co?
3: Tak. W 2025 roku pobiliśmy swój własny rekord. Zawarto najmniej małżeństw od czasów II wojny światowej, słuchajcie.
4: Ała.
3: No, no, zamiast tego podpisujemy takie umowy majątkowe.
0: No, no na to chusteczce.
4: Kto na tym może być smutny z tego powodu? No, wedding plannerzy, ale przede wszystkim producenci kopert. No.
0: No, to potem dalej pociąga konsekwencje, nie? No, to nie można parkować na kopercie. A tam, dajcie spokój.

0: piątek w takim towarzystwie do pracy, no już jedzie się najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, Lykkeli i 20 minut po 8 w RMF Max.
1: A dla was ciekawostki od samego rana, słuchajcie, newsy. Ktoś ukradł gnój z pola. No przepraszam, ale powiedz wprost.
2: No trzeba
1: Ktoś się nie bał i Michał Nowacki, w sieci znany jako rolnik nieprofesjonalny, padł ofiarą takiego przestępstwa. Przejechał na pole, był tam gnój, patrzy, nie ma. No co za bezczelność po prostu.
2: No niezły gnój, nie?
0: Ale kurczę, przy tym to musiała być, no, kupa roboty.
1: No i z pola, nie? No to było pole do popisu chyba.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
13: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
12: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
13: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
14: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
16: Wróżka, prawdę ci powie?
17: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
16: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
18: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
19: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Warszawa 95 i 8.

0: jak ktoś jedzie na wesele albo się hajta dzisiaj, to dla was. Ray, Where Is My Husband w RMF Max o 8:30.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Problemy z benzyną się nie kończą, ale dzisiaj od nas dla was leci ostatni odcinek gangu benzyniaków.
4: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
3: Paweł Pompa,
0: reporterka Cecylia Cysterna,
5: Karol Kanistrowski, czołem benzyniaki.
0: Panie działaczu, nasi słuchacze są ciekawi, jak za litr będzie powyżej dychy, to czy zmieszczą się 4 cyfry na dystrybutorze? Jak tankować, panie działaczu?
5: Był ten program CPN, CBD, USB, a ja bym obiecał PPBZD. Paliwo powinno być za darmo.
0: A zapytajmy zwykłych ludzi. Panie Pawle?
6: Ja to się w ogóle pozbyłem problemów z benzyną, rozwiązałem je wszystkie i w końcu mam pieniądze. Auto sprzedałem. Mam miesięczny, przy okazji mam to w pompie. Pozdrawiam.
4: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: od samego rana dobry humor macie dzięki RMF Max. Temper City i Self Aware też pomagają, a to jest wstawaj, nie udawaj.
1: A studia to nie jest tania sprawa, a i tego już się dowiecie z poranka RMF Max. No właśnie, za 2 tygodnie zaczyna się rok akademicki, a już są ludzie, którzy siedzą z kalkulatorami, abakusami i tak dalej i policzyli, że miesięcznie student w Polsce wydaje ponad 4000 złotych miesięcznie. Tam wiesz, na jedzenie, mieszkanie, no generalnie życie takie, nie?
2: Ciekawe, czy się utrzymał na studiach. No ale to nie, no to studenci powinni myśleć o przyszłości i grać na giełdzie. No jakiej giełdzie? Na giełdzie kaucyjnej.
0: To są chyba ci studenci, co po prostu tankują diesla. No. To są oni, mówię wam. Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
14: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

0: Wow, Fast Boy to jest, już żeby nie było wątpliwości, a to jest oczywiście RMF Max, 8.
1: Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
0: 8.49, tylko chciałem powiedzieć.
2: Super.
3: Dobrze, dziękujemy. Słuchajcie, późno się wyprowadzamy od rodziców z domu.
0: No, aha.
3: No naprawdę, i to nawet później niż średnia europejska. Dom rodzinny opuszczamy w wieku 26 lat i 8 miesięcy dokładnie.
2: No Boże, no ale jak mam opuścić mamusię? No przecież bąbelek ma tylko 1400 tygodni, no.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: No tak, to się zgadza. Tyle to jest lat, to miesiące razy 12.
2: Przeliczę dla ciebie, dobra?
3: Pytaliśmy cię dzisiaj z matematyki.
2: To jest 300 miesięcy.

0: answer.
1: 5 minut do godziny 9. Morandi zagrał swój hit Angels, a my zaraz więcej hitów po godzinie 9 i przy okazji też świeże informacje.
2: Będą hity pogodowe, słuchajcie.
3: Dociągniemy do 9 i punktualnie o niej będzie flash.
1: Dacie radę, ekipa, zostańcie z RMF Max.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Działamy!

0: czwartych zakupach.
1: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Card Extra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: www.lotto.pl.
1: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft Shell, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regal.

0: Serwis Land Rover w Warszawie.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
3: Jestem Radek, a to moja ekipa.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Cześć, tu Daria Zawiałow.
6: Witajcie, tu Asia Meus. Razem.

0: Jest punktualnie godzina 9 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Dzień dobry. Rosyjskie rakiety znów blisko naszych granic. Polskie lotnictwo postawiono w stan gotowości, a RCB uruchamia nowe warianty ostrzeżeń.
1: Najwyższy poziom alertu dotyczy zagrożenia atakiem na terytorium Polski, które jest wysokie i realne. Wtedy mieszkańcy obszaru, którego dotyczą ostrzeżenia, otrzymają SMS z treścią: znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów.
0: Średni poziom alertu będzie dotyczył sytuacji, gdy atak będzie blisko naszej granicy, a niski, gdy działania będą prowadzone na terenie Ukrainy, dodaje Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Wawer tańszy niż inne dzielnice. Z najnowszego raportu Oto Dom czytamy, że średnia cena używanego mieszkania w lipcu wynosiła niewiele ponad 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Dla całej Warszawy było to 18,5 tysiąca złotych. Różnica wynosi około 4 tysięcy złotych na metrze, czyli 21%. Jesień sprawia, że czujemy się trochę bardziej znużeni. Część z nas notuje po prostu spadek nastroju. Jak sobie z tym radzić? No, podpowiadają eksperci w Warszawie.
3: Zawsze zdrowy tryb życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi. To jest zawsze ważne.
4: Rozmowa.
3: Ważna jest rozmowa z bliskimi osobami. My często o tym zapominamy.
4: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
3: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku? Dzieci minął dzień.
0: Podpowiada prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego profesor Agata Szulc w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem. To teraz coś dla fanów kultury. W Stołecznym Teatrze Dramatycznym premiera krótkiego spektaklu o matce i córce. I to jest opowieść o miłości i bliskości, które bywają pułapką, i o próbie odnalezienia własnej tożsamości w cieniu drugiej osoby. W sztuce zagrają Anita Sokołowska i Helena Urbańska. Tramwajowe kręgle i koszykówka, perfekcyjny przystanek, cofanie na słówczy, omijanie syrenki. Przed nami tramwajowe show w centrum Warszawy. Jutro na ulicy Marszałkowskiej odbędą się po raz pierwszy w Polsce europejskie mistrzostwa motorniczych.
5: Dzień treningowy jest zamknięty. Chodzi tutaj przede wszystkim o stworzenie możliwości komfortowego oswojenia się dla motorniczych z naszymi tramwajami. Wszystkich kibicujących zapraszamy w sobotę na plac centralny, na ulicę Marszałkowską. Start zawodów, prezentacja drużyn o godzinie 10, natomiast pierwsze konkurencje ruszają o godzinie 11.
0: O tym wszystkim mówił Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. My do tego tematu jeszcze nie raz na naszej antenie będziemy dziś wracać. Zostańcie z nami koniecznie. Kolejny Flesz oczywiście o 10. Będą najnowsze informacje dla mieszkańców stolicy, ale nie tylko. A teraz czas już na równie ważne wiadomości od naszych lokalnych speców od Meteo. Maksowa prognoza pogody na najbliższe godziny dla Warszawy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Za oknami dziś piękna pogoda w Warszawie, nareszcie piękna złota polska jesień. Jeszcze rześko poranku, to prawda, ale później z każdą godziną ma być tylko lepiej. Będzie po prostu ładnie, będzie ciepło w miarę, tak do 21 stopni maksymalnie. To jest przyzwoita temperatura. Oczywiście będą się zdarzały też chmury, ale nie deszczowe, obiecują specy od Meteo. Wiatr też głównie słaby, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego. Sobota piękna, słoneczna, 20 stopni z plusem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
6: 4 minuty po godzinie 9. Wstawaj, nie udawaj, mówi mam.
7: Michiko?
6: Michiko, oczywiście. Filip Kliber,
8: Karola Kowalska,
6: Mateusz Marek. Dziękuję.

7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Właśnie rozpoczynamy ostatnie godziny do weekendu w najlepszym programie. Do słuchania w pracy. Kari Imcińska, dzień dobry w piąteczek.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
6: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

i to słońce jeszcze wpadające przez okno jakiegoś biura albo jeszcze chaty? Ciekawe, gdzie jesteście. ATB i Ecstasy na antenie RMF Max Warszawa. Taki mamy dla Was klimacik piątkowy. No, można powiedzieć, że jeszcze poranek. Nie ukrywajmy tego, że czasami jedyne, czego potrzebujemy, między innymi po 5 dniach ciężkiej pracy, ciężkiej, ja wiem, że ciężkiej, wierzę na słowo, to po prostu święty spokój, kiedy ta cisza staje się takim towarem luksusowym. I wiecie, że nawet są takie miejsca i one nawet mają swoją nazwę. Nazywają się Quietcation i to hasło bije jakieś rekordy popularności w internecie, w wyszukiwarkach, bo szukamy takich najspokojniejszych miejsc na świecie do odpoczynku także, na jakiś taki, wiecie, krótki urlop. I właśnie wybrano najspokojniejszą wyspę świata. Daleko, bo do Nowej Zelandii trzeba się dostać, ale z takich ciekawostek mają tam na tej wyspie międzynarodowe sanktuarium ciemnego nieba. No mam nadzieję, że wy dzisiaj nie musicie zamieniać się w świątynię równowagi i być spokojnym liściem na wodzie wzburzonego oceanu w robocie, albo tym bardziej stojąc w korku. Ale spokojnie. Za kilka godzin to już nic nie będzie mieć znaczenia. W końcu czeka nas trochę wolnego.

0: mocno w piątkowym klimacie. To One Tonight na antenie RMF Max. Ale, kochani, bez ściemy. O co chodzi z tym wygrywaniem pieniędzy w radiu? O co chodzi z wygraniem 15 tysięcy złotych w RMF Max? No o to, że jeżeli teraz wejdziesz do gry totalnie bez ściemy, z hasłem Max pod 7327 za 369, to masz 650 razy większą szansę na zgarnięcie takiej kasiory. Ba, nawet jeśli się nie uda, coś tam dzisiaj, jak nawet odbierzesz ten telefon od RMF Max, po drodze nie pójdzie i okaże się, że no dzisiaj pod tą liczbą, którą wybrałeś, wcale nie ma tych 15 tysięcy złotych, to i tak 1000 złotych za samo podniesienie słuchawki leci do ciebie. Chyba być lepiej, nawet tysiaka do przodu niż nie. Z hasłem Max pod 7327. A kto wie, bo szczęście sprzyja odważnym skończyć ten piątek z 15 tysiącami złotych. Weź sprawę w swoje ręce z hasłem Max pod 7327.
1: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Bez ma, bez ma, bez ma. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Warszawa 95 i 8 FM.
21: Za oknami dziś piękna pogoda w Warszawie, nareszcie piękna złota polska jesień. Jeszcze rześko poranku, to prawda, ale później z każdą godziną ma być tylko lepiej. Będzie po prostu ładnie, będzie ciepło w miarę, tak do 21 stopni maksymalnie. To jest przyzwoita temperatura. Oczywiście będą się zdarzały też chmury, ale nie deszczowe, obiecują specy od meteo. Wiatr też głównie słaby, chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego. Sobota piękna, słoneczna, 20 stopni z plusem.

Za każdym razem mam Eminema w głowie, kiedy wyprzedzę, no, tego pana kierowcę, któremu się, no, tak pięknie spieszyło jeszcze chwilę temu, zagradzając mi co chwilę drogę. Eminem w takich wypadkach sprawdza się wyjątkowo dobrze, w hitach na maksa. Tymczasem, no, pogoda chyba też by nam taki jęzor pokazała w najbliższy weekend. Czytam, co tam w prognozie. Pogodę w Polsce będzie kształtować zatoka niżu Zuri z nadpółnocnej Skandynawii z chłodnym frontem atmosferycznym, którego strefa będzie się przemieszczać z zachodu na wschód kraju, nie omijając południa, i za nią napłynie do nas chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Co to oznacza? Nie mam zielonego pojęcia. Więcej w prognozie pogody po polsku już za chwilę w najnowszym fleszu. Tymczasem jeszcze wcześniej Nowa Liwka.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Martipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
8: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
16: Kupuj Best Bud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: A co jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź.

0: i uczniowie narzekali na jakość i wielkość porcji szkolnych obiadów. Listę uwag przedstawił też sanepid. Spektakle, koncerty, wystawy, parady – to wszystko czeka na warszawiaków i warszawianki dziś i jutro. Warszawskie dni rewitalizacji odbędą się w trzech dzielnicach.
1: Na Pradze Południe, na Pradze Północ i na Targówku. Do ich organizacji włączyły się takie instytucje jak Muzeum Warszawskiej Pragi, Sinfonia Warszawia, teatry, Baj Powszechny, Rampa, Domy Kultury, Praga i Świt, ale też Centrum Kultury i Aktywności Stargówka, Spółdzielnia Socjalna For Smart, Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia, Południowo-Praski Ośrodek Pomocy Społecznej, Praskie Biblioteki Publiczne i Urzędy Dzielnic.
0: Usłyszeliśmy od Marzyny Gawkowskiej ze Stołecznego Ratusza i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 11. Bądźcie z nami cały czas, będziemy mówili o ważnych rzeczach dla warszawiaków i warszawianek oczywiście, ale nie tylko. Bądźcie z nami teraz. Czas już na prognozę pogody, równie ważną oczywiście. Będzie pięknie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Na pogodowych mapach no coś pięknego. Dziś zdecydowaną przewagę będzie miało słońce i to słońce raczej nie będzie miało konkurencji. Nawet jeżeli gdzieś tam po południu pojawią się jakieś chmury, to nie groźne. I chyba tylko dla urozmaicenia. Może to słońce chwilami chować się za tymi chmurami, ale też deszczu z tego nie będzie, obiecują specy od meteo. Na termometrach przyjemne wartości, jeszcze 21 stopni. To jest dobra temperatura. Jeżeli chodzi o takie jesienne dni, to mogłoby tak być. A ta jesień już wkrótce.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
4: Zegar poszedł w ruch, jeszcze 467 minut i mamy weekend w najlepszym programie do słuchania w pracy też. Gary Imcińska. Cześć ponownie.

Jeśli też macie fire w robocie przy piątku i sami się nie możecie zdecydować, czy wolicie przytulasa, 6 shotów, espresso, wiadomo, czy 2 tygodni snu, to ten numer.

0: reklama.
1: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Kaśka, szef oszalał.
3: Co się stało?
2: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
3: Nie oszalał. On wie.
2: Co wie?
3: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
4: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie. M-Bank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem M-Banku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
12: Gotowy.
11: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
12: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
11: I to jest doskonała odpowiedź.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

zawsze słodka i jak zawsze mocno do serca. Zalia, tylko kochaj mnie, na antenie RMF Max Warszawa. Tymczasem równie urocze są wasze wiadomości od samego rana. Co tutaj ciekawego robicie w stolicy? No to zaglądam, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Nie wiem, czy was to interesuje, ale coś czuję, że i tak od kontentu z tego wydarzenia spod Pałacu Kultury i Nauki na pewno ten weekend nie uciekniemy. Ponadto ostatni weekend na nocnym nas czeka, więc jeżeli jakimś cudem przegapiliście ten sezon, to już dosłownie naprawdę ostatnia szansa na to, żeby jeszcze skorzystać. I a propos nocy, jeszcze mamy konwent tatuażu na stadionie Legii w najbliższy weekend, gdzie oprócz tatuażystów jeszcze OSTR, Janusz Walczuk czy Młody West. To co? Do zobaczenia.

0: Zabiegani, pracusie, to o was. Take it slow, powolutku, nie ma co się tak spieszyć. Kasa nie zając, nie ucieknie. A może, jeżeli teraz nie wejdziesz do gry na rmfmax.pl, nie zostawisz swojego zgłoszenia, to jest duża szansa na to, że ktoś inny dzisiaj odbierze telefon i zgarnie tysiaka, na pewno za samo odebranie telefonu od RMF Max, ale w grze cały czas jeszcze 15 tysięcy złotych. No to co, wbijasz? rmfmax.pl. Wbijaj po więcej.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
7: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
8: Gotowy.
7: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
8: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
7: I to jest doskonała odpowiedź.
9: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W MB Motors w Jankach i Piasecznie czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy złotych brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
13: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Euro wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
1: na pogodowych mapach. No coś pięknego. Dziś zdecydowaną przewagę będzie miało słońce i to słońce raczej nie będzie miało konkurencji. Nawet jeżeli gdzieś tam po południu pojawią się jakieś chmury, to niegroźne. I chyba tylko dla urozmaicenia. Może to słońce chwilami chować się za tymi chmurami, ale też deszczu z tego nie będzie, obiecują specy od meteo. Na termometrach przyjemne wartości, jeszcze 21 stopni. To jest dobra temperatura. Jeżeli chodzi o takie jesienne dni, to mogłoby tak być. A ta jesień już wkrótce.
4: RMF Max. RMF Max Warszawa.

kalifornijska. Dziołcha, Katy Perry w RMF Max Warszawa. Tymczasem schodzimy na nasze lokalne podwórko, bo znów będziemy czytać o Warszawie. Mamy zapowiedź finału Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka. Pan Darek, ten pan Darek, ukaże się już w październiku tego roku, czyli tak w sam raz na jesień. Więcej o tym, co się dzieje w Warszawie i okolicach, za chwilę w najnowszym fleszu, punktualnie o 11, ale jeszcze wcześniej pan Oskar. A pan Oskar może się pojawiać zawsze.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Stokrotka.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Szefie, takich grzejnikach szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
19: Lidl, to się opłaca.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
19: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
19: I po reklamie.

0: A kierowców zostały wyznaczone Łazienkowską i Czerniakowską. Na czas remontu na Szwoleżerów zacznie obowiązywać całkowity zakaz parkowania. Pozostawione auta będą odholowywane. Ruch na ulicy Szwoleżerów ma zostać przywrócony w poniedziałek o 6 rano. Na Ursynowie natomiast ZDM będzie układać nowy asfalt w Alei Komisji Edukacji Narodowej.
1: Planujemy w najbliższy weekend frezowanie w Alei KEN na odcinku od Końskiego Jaru do ulicy Surowieckiego. Frezowana będzie jezdnia zachodnia, czyli w kierunku Kabat. Prace są zaplanowane od godziny 22 w piątek do mniej więcej 4 rano w poniedziałek. Prace oznaczają szereg zmian w organizacji ruchu.
0: Dobrze, w takim razie wymieńmy, co tam się będzie działo.
1: Aleją Harcerzy Rzeczpospolitej będzie można dojechać w kierunku południowym tylko do skrzyżowania z Batuty lub Sonaty. Tam trzeba będzie skręcić. Nie będzie skrętu z Doliny Służywieckiej w KEN w stronę południową. Nieprzejezdny będzie też niewielki fragment Surowieckiego przy skrzyżowaniu z KEN. Tam też położymy nową nawierzchnię.
0: Mówił nam w RMF Max Jakub Dybalski z ZDM-u. Mistrzostwa motorniczych po raz pierwszy w Polsce. Już jutro na ulicy Marszałkowskiej zobaczycie prawdziwe tramwajowe show.
2: Z okazji 160-lecia tramwaja warszawskich, którą to rocznicę w tym roku obchodzimy, robimy nietypową edycję Dni Transportu Publicznego w Warszawie. Połączymy ją w tym roku z organizacją Europejskich Mistrzostw Motorniczych. To jest pierwsza tak duża impreza naszej branży organizowana w Polsce. Podobne imprezy były do tej pory organizowane w dużych miastach europejskich na zachodzie Europy. Zapraszamy 26 drużyn z całej Europy oraz jedną drużynę z Australii.
0: Mówił nam w RMF Max Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich. 32 kostiumy z filmu Lalka można oglądać do 13 grudnia w Muzeum Łazienki Królewskie w ramach wystawy Szyk i Konwenanse. Wśród nich są stroje głównych bohaterów Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego, których w ekranizacji sportretowali Kamila Urzędowska i Maciej Dorociński.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Pięknie to wygląda. Nie mamy powodów do narzekania specjalnie, bo na termometrach maksymalnie tak do 21 stopni dziś i zdecydowana przewaga słońca. Gdzieś tam mogą pojawić się oczywiście chmury, ale nie groźne, obiecują specy od meteo. Wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, więc też no nie będzie nam specjalnie dokuczał. Jeśli chodzi o biometr, on pozostaje korzystny. To oznacza, że z samopoczuciem powinno być okej, no ale w końcu piątek, no to też nie ma na co narzekać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
5: Jeden z najwybitniejszych pisarzy tego świata, Scott Fitzgerald, pisał, że życie zaczyna się dopiero jesienią, kiedy robi się nieco chłodniej. Ja myślę, że ono co tydzień zaczyna się po prostu w piątek. Kari Incińska, witajcie w najlepszym programie. Do słuchania w pracy!

smyki w hitach na Maxa są, to już chyba można zaczynać piątek. Eli, Oaks i Lawina przed chwilą w RMF Max. Już niedługo w polskich szkołach przygotujcie się na powrót do starożytnej Grecji, a przynajmniej w imionach. Kiedyś Brajanki i Aleksandry, ale wiemy, które imię zdominowało polskie porodówki w pierwszej połowie tego roku. Uwaga, na miejscu trzecim mamy Jana, na miejscu drugim Antoniego, a na miejscu pierwszym zwycięzca ludu z tłumaczenia, czyli Nikodem. I ja się tak pytam, where's Władek? A jeśli dzisiaj macie ten wyjątkowy dzień przed sobą i witacie nowego członka waszej rodziny, to tym bardziej gratulujemy i mocno was ściskamy.

0: Ma coś takiego w tym głosie, co tak strasznie ujmuje. My body isn't ready. No i coś czuję, że moje ciało też nie jest gotowe na to, ale ruszyli. Poszukiwacze wielkich skarbów i jeszcze większych pieniędzy, a także szczęścia, między innymi rundy bonusowej. I szczęśliwi ci, którzy teraz słuchają, bo tak, tak, macie dużo większą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych właśnie w tym momencie, wysyłając hasło MAX pod 73 27 za 369 i ruszając do gry o wielką kasiorę. Zapewniacie sobie w tym momencie 600 razy większą szansę na zgarnięcie tego skarbu, ale uwaga, zastanówcie się, jaki to wy macie tam numer telefonu po drodze, bo jeżeli macie 8 i 9, no to tym bardziej macie więcej szczęścia, bo uwaga, kto ma 8 i 9 w swoim numerze telefonu, to mu podwajamy. Nie 600, a 1200 szans już ma na zgarnięcie 15 tysięcy złotych. Ruszaj, kowboju, łap swoje szczęście, zawalcz trochę o nie z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl. RMF MAX.
1: Reklama. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen. Urodziny, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
5: Co masz dziś na lunch?
6: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
5: A powiesz, jak to się robi?
6: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
5: Leci się na przerwie do Biedronki.
6: I gotowe?
7: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
13: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
14: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Jaki kraj, taki Timbaland i Nelly Furtado. Czuć ten vibe 2000 Miu i Zalia i mi też się jeszcze nawet po roku nie znudziło na antenie RMF Max. Tymczasem, ha, takie wiadomości. Nie no, takich to tylko więcej prosimy. 10 zł za bilet PKP Intercity na dowolnej trasie. Skąd tylko chcecie. Warszawa, Zielona Góra, w górę, w dół. Nawet na Podlasie możecie podjechać na spokojnie. Uwaga, to się wydarzy już za miesiąc w Dzień Edukacji Narodowej. Oferta dla uczniów, studentów, doktorantów i nauczycieli. Oczywiście, że druga klasa, ale za to i TLK, i Intercity, i Express Intercity, nawet Pendolino za okrągłe 10 zł. No to daję wam jeszcze chwilkę na to, żeby wybrać dowolny kierunek dla legitymacji i na moment tylko dla siebie w wagonie ciszy, gdzie jesteście być może teraz. Michiko w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
11: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
15: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
16: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
17: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
18: I po reklamie.
19: Pięknie to wygląda. Nie mamy powodów do narzekania specjalnie, bo na termometrach maksymalnie tak do 21 stopni dziś i zdecydowana przewaga słońca. Gdzieś tam mogą pojawiać się oczywiście chmury, ale nie groźne. Obiecują spec od meteo, wiatr wieje słabo, chwilami wzrasta do umiarkowanego, więc też no nie będzie nam specjalnie dokuczał. Jeśli chodzi o biometr, on pozostaje korzystny. To oznacza, że z samopoczuciem powinno być okej, no ale w końcu piątek, no to też nie ma na co narzekać.
20: RMF Max Warszawa.

0: oraz ostatni szmatką po szybie. Zróbcie wszystko, żeby ten weekend jednak na sprzątaniu się tylko nie skończył. Kari Jęcińska, bardzo Wam dziękuję za ten tydzień. W najlepszym programie do słuchania w pracy zapraszam na niedzielę na próbę mikrofonu razem z Mrozem, który właśnie wydał swój najnowszy album, a za chwilę Asia, Irek i Wszystko Gra. Sami się przekonajcie, buziaczki. Pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Taka to nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Ale to jest dobre, na piękny wrzesień i spadające liście na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Buttermat, Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Co masz dziś na lunch?
10: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
11: A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
10: Leci się na przerwie do Biedronki.
11: I gotowe?
12: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
15: Gotowy.
14: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
15: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
14: I to jest doskonała odpowiedź.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
17: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
18: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 12 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. I na otwarcie doniesienia z Wiejskiej wybrano nowego wicemarszałka Sejmu.
1: Chorała Marcin 254.
0: To członek klubu Rozwój Plus. Jego kontrkandydatem był Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Chorałę poparła większość Konfederacji, co zaskakujące, posłowie koalicji rządzącej.
2: Uznawali to za wybór między dżumą a cholerą.
3: Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium. A ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy. Przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
2: Mówił poseł Nitras w stronę ław PiSu, który zarzucał byłym kolegom, że nie są opozycją prawdziwą, ale koncesjonowaną.
0: Tyle Tomasz Skory.
4: Słuchacie RMF Max.
0: Szykują się spore zmiany dla kierowców. Na Stołeczną ulicę trafi 6 fotoradarów. Znikają z mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, a drogowcy już znaleźli dla nich nowe miejsca, między innymi na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i w Alei Wilanowskiej.
5: Fotoradary staną w lokalizacjach, w których będą istotnie potrzebne. Nie wybieraliśmy tych miejsc przypadkowo. To lokalizacje, w których pomiary prędkości wskazują na nagminne łamanie przepisów przez kierowców, albo miejsca, gdzie powtarzają się niebezpieczne zdarzenia drogowe. Na przykład w Alei Solidarności przy Szwedzkiej pomiary wyłapują kierowców jadących ponad 150 km na godzinę, co w warunkach miejskich można traktować jako zamiar ewentualny.
0: Mówił reporterowi RMF Max Jakub Dybalski z warszawskiego ZDM-u. A my w RMF Max dziś poruszamy ważny temat. Ostatnio

0: i lokalnych opowieści. Najbliższe oprowadzanie już jutro.
1: Już w najbliższą sobotę, 19 września, spacer po Starym Mokotowie i Wierzbnie. Spotykamy się o godzinie 12 przed bramą więzienia na Rakowieckiej, dziś muzeum. Przewodnikiem będzie Łukasz Ostoja-Kasprzycki, warszawianista, autor książek i twórca popularnego profilu po warszawsku. Łukasz ostatnią sobotę zabrał mieszkańców w podróż zabytkowym tramwajem przez ulicę Cielnicy, opowiadając o miejscach, ludziach i wydarzeniach, które przez lata kształtowały jej charakter. Tym razem będzie nieco bardziej klasycznie.
0: Mówił burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
0: Ładna pogoda w Warszawie, nie ma na co narzekać. Może trochę na wiatr, który coś tam gdzieś momentami przybiera na sile, ale w końcu to słońce trochę nam umila życie. Ono rekompensuje nam te podmuchy. Na termometrach maksymalnie tak do 21 stopni, więc też całkiem przyjemnie. Jeśli chodzi o biometr, on pozostaje korzystny, ciśnienie też jest w normie, nie trzeba ratować się kawą, chyba że ktoś po prostu lubi. Jutro do 20 stopni, słonecznie, no ładny weekend.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
4: Ze spraw ważnych o 12.04. Dzisiaj mamy Dzień Bramy Garażowej.
5: Międzynarodowy, dodajmy.
4: Tak, więc z okazji Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej życzymy, żeby dzisiaj brama garażowa się otworzyła. Otworzyła trochę wcześniej, a potem już wiadomo, weekend.
5: No i w drodze do weekendu jest z wami oczywiście RMF Max.

0: Jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy ostatni dzień lata przestanie być tylko tytułem super numeru w RMF Max, a stanie się zastaną rzeczywistością.
1: Dlatego proponujemy temat zastępczy. Pogadajmy o dniu bramy, dobra?
0: Dobra.
1: Dzień bramy. Okay. Jaki odgłos wydaje wasza brama garażowa? Proszę bardzo, albo wasza brama w pracy. Jaki odgłos wydaje, jak się otwiera takie głosóweczki i nagrywacie na Messengera, Instagrama RMF Max?
0: Może macie tak jak ja, moja takie trochę niepokojące odgłosy ostatnio wydaje, tak niepokojąco skrzypi.
1: Bo ona wie, po ile jest paliwo. Ona płacze razem z tobą. Głosóweczki w sprawie odgłosów waszych bram garażowych. Messenger RMF Max.

0: Już liście lecą?
1: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
2: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Kaśka, szef oszalał.
9: Co się stało?
8: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
9: Nie oszalał. On wie.
8: Co wie?
9: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
10: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
11: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
12: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
13: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
16: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
17: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
18: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał Pan, czego sobie życzę?
19: Życz

0: i nowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
2: Z tej strony Krzywu.
3: Sylwia.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: MJ Deli. MJ Deli to jest nowość, MJ Deli to startup, a u nas jest pewniak. Pewniak z jedynką i trzema zerami. Pasuje wam 1000 zł, ale taki za samo odebranie telefonu 1000 zł. Fajnie, prawda?
1: To jest opcja na piątek. Jeszcze przed weekendem 1000 za odebranie telefonu i szansa na 15 000 zł. Taką umowę wam proponujemy.
0: Umowy dotrzymujemy, tylko ważny jest wasz udział w tej umowie. Wy wysyłacie SMS o treści MAX na 7327. Ten SMS kosztuje 3,69, a kiedy RMF MAX do was zadzwoni, odbieracie telefon i 1000 jest już was.
1: A żeby było jeszcze lepiej, to teraz mnożymy wasze szanse razy 560, czyli 1 MAX pod 7327 to 560 szans na finał.
0: Róbcie to teraz.

0: jest proroczy numer, bo ja zawsze jak gra Fate w głośnikach RMF Max, to ja mam takie uczucie, że stanie się coś wielkiego. A dzisiaj jest piątek, więc sami sobie połączcie te kropki.
1: Tak, będzie słychać bramę Moniki na antenie.
0: Bo dzisiaj jest dzień bramy garażowej międzynarodowy.
1: Maciek robi jak brama.
2: I
1: rek.
2: I
1: rek.
2: I
1: Max. Rek, to brama się zaraz zepsuje, musi ją nasmarować, rek.
2: I
3: reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
9: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
10: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: I po reklamie.
7: Karolina.
8: Marek.
9: Zuśka.
10: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Hey, it's Dua Lipa.
12: Hey, this is Kygo.
13: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Warszawa 95 i 8 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
16: Ładna pogoda w Warszawie, nie ma na co narzekać. Może trochę na wiatr, który coś tam gdzieś momentami przybiera na sile, ale w końcu to słońce trochę nam umila życie. Ono rekompensuje nam te podmuchy. Na termometrach maksymalnie tak do 21 stopni, więc też całkiem przyjemnie. Jeśli chodzi o biometr, on pozostaje korzystny, ciśnienie też jest w normie, nie trzeba ratować się kawą, chyba że ktoś po prostu lubi. Jutro do 20 stopni, słonecznie, no, ładny weekend.
15: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: I piątek jeszcze bardziej pachnący weekendem, czyli Dua Lipa w RMF Max, 5 minut i 13.
1: Technicznie cały czas mamy jeszcze lato, ale Polacy już masowo rezerwują ferie zimowe.
0: Brawo Polacy! Bo faktycznie jeśli chodzi o zimę w naszym kraju, to jedyne czego można być pewnym, to to, że ferie będą, będą zimowe. A jeśli chodzi o śnieg, to słuchajcie... Nie będziemy was ostrzegać akurat przed tym meteo zjawiskiem. Wszystkie inne ważne pogodowe sprawy zaraz po fleszu, a flesz za 5 minut, więc zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.

0: Mąka od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwilę, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Warszawa 95 i 8 FM.
13: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max Warszawa. To pora na flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. To nie Litwa była celem rosyjskiego drona, którego zestrzelono na wschód od Kowna. Informację przekazał litewski minister obrony Robertas Kaunas. Do incydentu doszło kilka dni temu.
14: Nad Litwę nadleciał uzbrojony dron typu Gerbera. Należał do rosyjskiej armii, a został wystrzelony w roju innych dronów podczas ataku na Ukrainę. Natomiast w związku z działaniami ukraińskich systemów walki elektronicznej, systemy nawigacyjne maszyny zostały zakłócone i zmieniła tor lotu, przelatując przez Białoruś na litewskie terytorium. W ostatnim czasie na północny zachód od Białorusi wykrywano rosyjskie bezzałogowce i pojawiały się głosy, że Rosja testuje reakcję na atak w kierunku Bałtyku.
13: Tyle, Krzysztof Zasada.
15: Słuchacie RMF Max.
13: To nie będzie dobry weekend dla stołecznych kierowców. Wszystko przez remonty. Utrudnienie trzeba spodziewać się m.in. w Śródmieściu, na Pradze Południu oraz na Ursynowie. W tej ostatniej dzielnicy ZDM będzie układać nowy asfalt w Alei Komisji Edukacji Narodowej.
16: Zamknięte będą też wjazdy na remontowany odcinek, czyli na przykład wjazd z ulicy Koński Jarcz, wjazd na parking Park and Ride przy stacji metro Ursynów. Sam parking też w ten weekend nie będzie dostępny. Objazdy tego zamkniętego odcinka, poza informacjami w terenie, będzie można sprawdzić w serwisie info.ulice.um.warszawa.pl. Natomiast na stronach warszawskiego transportu publicznego warto sprawdzić zmiany w kursowaniu autobusu.
13: Ekipy w pomarańczowych kamizelkach spotkamy też na ulicy Szwoleżerów przy Łazienkach Królewskich.
16: W ten weekend szykujemy frezowanie ulicy Szwoleżerów. To w zasadzie końcówka prac, które tam były dość mocno rozbudowane, bo prowadziliśmy tam sporo prac brukarskich. Wymienione zostały chodniki. Powstał azyl na przejściu przy 29 listopada. Ulica stanie się nieprzejezdna o 22 w piątek, a z powrotem przejezdna o 6 rano w poniedziałek.
13: Mówił nam oczywiście Jakub Dybalski z ZDM-u. A my dziś sprawdzamy w RMF Max nowości w trendach modowych na tegoroczną jesień, no bo ta już wkrótce. Co w takim razie może nas zaskoczyć?
17: Chodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece
11: podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize. Radą.
17: Czyli ubrania dopasowane?
11: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
17: Kolory to jakie?
11: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozbielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
13: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą z Warszawy rozmawiał Michał Dobrołowicz. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was z punktu

0: Słońce oczywiście. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej, więc te podmuchy, no dobrze, mogą trochę sprawiać, że temperatura odczuwalnie będzie trochę niższa, ale na termometrach dziś mamy 21 stopni. W słońcu pewnie możemy się trochę wygrzać jeszcze bardziej. Jutro tak do 20 stopni i przeważnie słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
3: Pomyślcie sobie jakieś słowo. Słowo sobie pomyślcie na literę I.
4: No.
3: Dobrze? No to uwaga.
5: I...
4: Glo.
2: Dobry bit.
3: I... Regia Kubega Siameus.

0: Neptunika. 13 po 13 i pocałunek Posejdona. Przy tym to jest absolutnie nic.
1: Kiedy dzieją się w muzyce nowe, dobre rzeczy, to oczywiście gramy je wam tutaj w RMF Max.
0: Tak, a kiedy Rose wypuszcza nowy singiel, to nie może być inaczej. 13 po 13 zapina się pasy, by razem z nami przelecieć się w tę muzyczną podróż, której dziś absolutnie się nie spodziewaliście. And now, ladies
2: and gentlemen, premiera w RMF Max.
1: I to jest numer, który pokochacie od pierwszego słyszenia, więc się przygotujcie.
0: Także jak kogoś macie, to proszę nie słuchać. Będzie zazdrosny. Rose, New Trick.

0: chyba było do dzisiaj, jak na zawsze. Tak mi się wydaje, mam w kalendarzu.
1: A dlaczego?
0: Zawsze. Teraz.
1: Do dzisiaj.
0: Bo dzisiaj jest piątek. Wszystko, co obiecałaś w pracy, już przestaje mieć znaczenie. Wchodzisz w weekend.
1: Ja nie wiem jak ty, ale ja się wywiązuję ze swoich obietnic. Jest dobra wiadomość na stacjach paliw w końcu.
0: No.
1: U Niemca jest drożej.
0: Ha, mają droższe paliwo niż u nas. To no. Dobrze. To niech kupują jednak Niemcy to paliwko u nas, ale pod jednym warunkiem. Max. Że potem sprzedają u siebie plus marża i wychodzi jeszcze drożej.
1: Sprytne.
0: 19 po 13.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
6: Gotowy.
5: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
6: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
5: I to jest doskonała odpowiedź.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum.

0: Marek po najlepsze okazje. Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: Jest taka miejska legenda i ta miejska legenda mówi, że popołudniówka RMF Max to najbardziej pomaga w wygrywaniu dużych pieniędzy.
1: To nie jest żadna legenda, tylko sama prawda.
0: 600 razy łatwiej trafić na listę tych, do których możemy zadzwonić, a za samo odebranie dajemy 1000 złotych.
1: Żeby się na tą listę zapisać, to właśnie teraz wysyłacie SMS-em hasło MAX pod numer 7327. 3,69 kosztuje ta wiadomość i daje wam teraz 600 szans na finał.
0: A uwaga, jeżeli w waszym numerze telefonu jest 8.
1: 8.
0: 8.
1: To wtedy mnożymy wasze szanse razy 1200.
0: Ważna wiadomość, 8 i 8 to jest dokładnie ta sama cyfra.
1: No, jakby się sprawdziliśmy to.
0: 8. Max, wysyłajcie teraz na 7327. I nie 600, a 1200 szans na to, że zadzwonimy właśnie do ciebie i zaproponujemy duże pieniądze.

0: Runda super okazji, ale uwaga dla tych, co mają 8 w swoim numerze telefonu. Kto ma 8 w swoim numerze telefonu, ten ma aż 1200 szans na to, że zadzwonimy i zaproponujemy gwarantowane 1000 zł za odebranie telefonu. Piszcie do nas. Max, wysyłajcie ten SMS za 369 na numer, uwaga, 7327. Max, 7327.
1: Reklama. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
2: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
3: Gotowy.
2: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
3: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
2: I to jest doskonała odpowiedź.
4: Wróżka, prawdę ci powie?
5: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
4: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
6: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Harlem Globetrotter

0: bilety na stronie e-bilet.pl.
1: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
2: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
3: Kaśka, szef oszalał.
4: Co się stało?
3: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
4: Nie oszalał. On wie.
3: Co wie?
4: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
7: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
6: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
7: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
13: I po reklamie.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Hejka, tu Maciek.
16: Cześć, tu Oskar Sims.
17: Hello, this is September.
18: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Warszawa 95 i 8 FM.
21: Sprawdzisz?
22: Sprawdź.
21: Sprawdź.
22: Pogoda w RMF Max.
23: Pogodowe mapy wyglądają całkiem korzystnie. Dziś oczywiście mogą się pojawić jakieś ciemniejsze chmury, ale one nie przyniosą opadów deszczu i znów pojawi się słońce. Taka pogodowa przeplatanka z przewagą słońca oczywiście. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami nieco silniej, więc te podmuchy, no dobrze, mogą trochę sprawiać, że temperatura odczuwalnie będzie trochę niższa, ale na termometrach dziś mamy 21 stopni. W słońcu pewnie możemy się trochę wygrzać jeszcze bardziej. Jutro tak do 20 stopni i przeważnie słonecznie.
20: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: jeszcze jedno bumci bum bum i wyjdziecie z pracy. I tak to w ten piątek właśnie leci w RMF Max.
1: Super, no. Bumcika bum bum bum. Paliwo drogie i mam bardzo ważną informację w temacie samochodów na benzynkę i na diesla, bo wyobraźcie sobie, że jedynie 14% kierowców uważa, że w 2050 roku to my będziemy jeździli takimi samochodami jak teraz.
0: Ja tak uważam.
1: No, to super, Asia, bardzo dobrze.
0: A co?
1: Bo to jest właśnie to 14%, to są dziewczyny, którym wszystkie najważniejsze motoryzacyjne sprawy ogarniają panowie.
0: Haha.
1: Nie haha, tylko kochanie, bardzo ci dziękuję, że mam tyle wiary, że do 2050 ta fura pociągnie.
0: Tak, bo o nią dbam.

0: Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
14: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na Ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20/80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
15: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hit na maksa.
21: Warszawa 95 i 8 FM.
23: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. W Polsce może powstać stała baza wojsk USA. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wieczorem, że decyzja w sprawie tej bazy może zapaść wkrótce. Najbardziej prawdopodobna lokalizacja to zachód Polski.
24: Zdecydują względy bezpieczeństwa. To podkreśla w rozmowie ze mną wiceminister obrony.
25: Możemy mówić o zachodniej Polsce, natomiast które województwo, która miejscowość naprawdę zachęcam do spokoju.
24: Więcej szczegółów według resortu obrony może być znanych w przyszłym tygodniu po wizytach w Stanach Zjednoczonych polskiego prezydenta i właśnie ministra obrony narodowej.
23: A to był był Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
23: To teraz uwaga, w Warszawie nie sposób się nudzić. Dziś i jutro w ramach warszawskich dni rewitalizacji przygotowano masę atrakcji.
1: Wiele atrakcji w ramach warszawskich dni rewitalizacji przygotował także Teatr Rampa i dzielnica Targówek. W Parku Wiecha odbędą się warsztaty cyrkowe, familijny spektakl Twardowski Szkoła Czarów, parada cyrkowa, będzie też miasteczko streetowe i Luna Park, a wieczorem Late Night Circus, czyli after party dla dorosłych. Z kolei na placu Hallera w Teatrze XL seniorzy z Praskiego Uniwersytetu III wieku pokażą spektakl Sanatorium Granda i Cekiny.
23: Usłyszeliśmy od Marzeny Gawkowskiej ze Stołecznego Ratusza. No i w ten weekend warto wybrać się nad Wisłę. Wodniacy będą tam żegnać lato. Wszystko to w ramach imprezy Równonoc 2026.
2: Najpierw spotykamy się o godzinie 15 na plaży Saska Kępa. Tam warsztaty, animacja i wszystkie elementy związane ze słowiańskością, tradycją, kulturą, naturą i Wisłą. Pokaz ognia, plecenie wianków, animacja i dla dorosłych, i dla dzieci. I przede wszystkim nasze ulubione widokowe rejsy, które pozwolą spojrzeć na Warszawę z pokładu Łodzi. Co więcej, o godzinie 18 wspólnie wyruszamy w kierunku bulwaru, w kierunku Syrenki. Tam udało nam się zrealizować preselekcję do konkursu Wisła Live.
23: Mówił nam w RMF Max Jan Piotrowski z dzielnicy Wisła. Rozmowy z artystami, oprowadzania czy warsztaty dla najmłodszych. Przypominamy warszawiakom o Warsaw Gallery Weekend. W programie m.in. 60 wystaw w siedzibach warszawskich galerii. Wszystko bezpłatnie.
3: Wszystkie wystawy będą czynne przynajmniej do kolejnej soboty, a większość aż do października. Program towarzyszący będzie zaś dostępny dla naszej publiczności. Aż do końca listopada w ramach tego programu odbędą się i spacery z oprowadzeniami, i performance, DJ sety, warsztaty dla dzieci, a także wydarzenia z tłumaczeniem na polski język migowy.
23: Mówiła nam w RMF Max dyrektorka wydarzenia Joanna Witek-Lipka. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy do Was punktualnie o godzinie 15. A tuż po 15 będą oczywiście najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami cały czas. Teraz czas już sprawdzić, jaka pogoda czeka nas w tych najbliższych godzinach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.

0: Bardzo ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy są tak zapracowani, że mogliby przegapić Weekend!
1: No, a nie takim grobowym głosem. Weekend.
0: Cztery po drugiej. Ale może ktoś ma taki weekend, że wolałby, żeby szef się nie dowiedział, że on już ma weekend i wolałby, żeby było po cichutku i na paluszkę.

0: Mówię wam, chłopaki, jak się mówi do dziewczyn cymsem, to naprawdę robi świetną robotę.
1: Cymsem to znaczy jak?
0: Czy pod uwagę bierze mnie twoja opowieść?
1: Oh, wow. Ojej,
0: śpiewał przed chwilą Oskar Cyms w RMF Max. Pamiętajcie o tym, że to jest dobra podpowiedź, jak trzeba zagadywać do świata, piękniejszej strony świata, w ten weekend.
1: Kici, kici, jaja, dada.
0: Dada, nawet
1: tak
0: kici,
1: też można.
0: Kici, jaja. Co to za piosenka, słuchajcie? Kici, kici, jaja, dada. Był rok 2001, kiedy Lil Kim i Christina Aguilera i reszta koleżanek nagrały dla nas taką perełkę. Jesteście gotowi? Lecimy razem.

0: piątek przed weekendem. Co powiecie na taką opcję?
1: Dla mnie bomba. Sprawdzajcie super okazję na rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Mama!
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Carbonara.
12: Fasolka po bretońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Kaśka, szef oszalał.
14: Co się stało?
13: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
14: Nie oszalał. On wie.
13: Co wie?
14: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: I po reklamie.

0: I to jest właśnie ten męski skład, który ogarnia wszystkie trudne wyzwania pracy w piątek, pół do trzeciej. Yeah, Gips, Ego i For Money. Rzecz, która rozgrzewa internet, koniecznie musicie o tym wiedzieć do popołudniowej kawki. Rzecz, która rozgrzewa internet, premia dla piłkarek FC Barcelony.
1: O, to musi być duża kasa, bo dziewczyny w tym sezonie i Mistrzostwo Hiszpanii, no, i Puchar Królowej, i Super Puchar Hiszpanii, nawet Ligę Mistrzyń tak wygrały.
0: No, panowie za podobne osiągnięcia dostali do podziału 23 miliony euro premii.
1: No i super, a dziewczyny ile?
0: 17.
1: No.
0: iPhone'a 17 dostały. Każda po jednym.
1: Nie.
0: Tak, iPhone'a 17.
1: To jest skandal jakiś.
0: To jest potężny skandal, bo jak już dostały jabłko, to w dodatku ugryzione.

0: Dużo słońca nie tylko w muzyce, w pogodzie też jest nieźle. Najnowsze prognozy już za kilka chwil w RMF Max.
1: A 23 minuty przed 15 mamy dla Was ogłoszenie. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Ale to jest dobre, na piękny wrzesień i spadające liście na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Watermat. Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Warszawa Torwar 19 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
2: Gotowy.
1: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
2: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
1: I to jest doskonała odpowiedź.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. villaport.pl
6: I po reklamie.

0: tygodnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Nowe modele synoptyczne pokazują, że dziś mogą pojawić się chmury, ale nie deszczowe. Natomiast sporo będzie też słonecznych akcentów, słonecznych momentów. 21 stopni maksymalnie. Podmuchy wiatru trochę silniejsze momentami rzeczywiście mogą sprawić, że odczuwalnie będzie trochę chłodniej niż jest naprawdę. Ale to będą tylko chwile. Jeśli chodzi o jutro, no to do 20 stopni maksymalnie i ma być przeważnie słonecznie. Gdzieś tam mogą się pojawić jakieś obłoki, ale dla urozmaicenia.
1: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: No takie macie popołudnie All Inclusive. Wszystko, czego chciałem, jest tu. 11 minut przed godziną 15.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Świętujemy go razem z wami.
0: Aha, i Ani Brama robi tak. I za tą bramą jest weekend.
1: I słuchamy RMF Max przez cały weekend.
0: I jak mamy tak odpalony głośnik, to mamy fajnie. I do poniedziałku, Asia i Irek. Bardzo wam dziękujemy.
1: Pa, pa.
0: I tęsknimy.

0: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: Kaśka, szef oszalał.
4: Co się stało?
3: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
4: Nie oszalał. On wie.
3: Co wie?
4: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Wakacje zaliczone, szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnie? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
11: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Jest punktualnie godzina 15 w RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Kierowców ostrzegamy, w przyszłym tygodniu tankowanie będzie kosztować więcej. Za popularną 95 płacimy dziś średnio 7,99. Wkrótce zapłacimy 8 zł i 20 groszy. Za diesla już teraz musimy dać 8,99, a w przyszłym tygodniu zmierzymy się z kolejnym rekordem. Ceny oleju napędowego zbliżają się do 10 zł. A dziś Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z daniny mają finansować w program osłonowy, ceny paliwa niżej. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. To druga próba koalicji rządowej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, bo jak twierdzi, łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Zakończono obławę za 42-latkiem, który spowodował śmiertelny wypadek i uciekł z miejsca wypadku. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali poszukiwanego. Do tragicznego wypadku doszło 13 września w miejscowości Kury w gminie Tłuszcz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniosła pasażerka. Najbliższe dni w stolicy zapowiadają się remontowo. Utrudnienia trzeba spodziewać się m.in. w Śródmieściu, na Pradze Południe oraz na Ursynowie. A co dzieje się na Szaserów?
2: Wymiana nawierzchni została tam podzielona na etapy. W pierwszym, na przełomie sierpnia i września, sfrezowaliśmy odcinek od Garwolińskiej do Chłopickiego. W drugim etapie wymianę przejdzie nawierzchnia od Chłopickiego do Makowskiej i to stanie się najpewniej pod koniec tego miesiąca. Ale to frezowanie plus. Poza wymianą nawierzchni szaserów mamy tam sporo prac bokarskich, remontowane są chodniki, w sumie ponad 2000 m2, opaski, remont przechodzą też zatoki autobusowe. Zgodnie z założonym planem prace powinny się skończyć w październiku.
1: Mówił nam w RMF Max Jakub Dybalski z ZDM-u. Uwaga mieszkańcy, jutro w stolicy będzie się działo. Przed wami tramwajowe show, po raz pierwszy w Polsce europejskie mistrzostwa motornicze.
3: Mistrzostwa motornicze odbywają się w ramach Dni Transportu Publicznego, tak, w samym centrum Warszawy. Tutaj chcemy pokazać Warszawę, ale też naszą sieć tramwajową z jak najlepszej strony. Więc na placu centralnym będą miały stoiska wszystkie miejskie spółki przewozowe, ale też i inni zaproszeni goście, będzie sporo atrakcji, oczywiście zabytkowe tramwaje, będą też na ulicy Marszałkowskiej, bliżej ulicy Świętokrzyskiej, zabytkowe autobusy, więc będzie dużo, dużo atrakcji, także dla młodszych, więc serdecznie zapraszamy na mistrzostwa i na Dzień Transportu Publicznego.
1: Zapraszał Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. I to wszystko na teraz. Czas już na informacje ze świata sportu, z którymi Krzysiek Chwaliński tuż po tym prognoza pogody.
0: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
4: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zaprosił na zgrupowanie 26 zawodników. Biało-czerwoni zagrają 4 mecze Ligi Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją i Rumunią. Pierwsze starcie 25 września. Swoją szansę dostali młodzi bramkarze Grabara, Bułka i Kochalski. Zabrakło doświadczonego Łukasza Skorupskiego, dotychczasowej jedynki.
5: To nie znaczy, że go skreślamy, bo odpukać, wyobraźmy sobie, że ci, którzy teraz dostali powołanie, nie wykorzystują swojej szansy.
4: Tłumacz Urban. Na liście powołanych oczywiście Lewandowski, Zieliński, Kesz czy Zalewski. Pełna lista na rmf24.pl. Dziś rozpoczyna się 9. kolejka Ekstraklasy. O 18.00 Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a wieczorem Wisła zmierzy się ze Śląskiem. Sobotnim meczem Polski z Łotwą w Sofii rozpocznie się faza pucharowa Mistrzostwa Europy Siatkarzy. W rywalizacji pozostało 16 zespołów.

Odczuwalnie jest trochę chłodniej niż pokazują to termometry dziś. Tak do 21 stopni maksymalnie jest, ale no niestety podmuchy wiatru silniejsze sprawiają, że jest nam trochę chłodniej. Na niebie walka słońca i chmur dziś, natomiast te chmury nie będą deszczowe. Jutro przewaga słońca i do 20 stopni z plusem. Wiatr będzie wiał umiarkowanie, chwilami nieco silniej również, więc też no momentami może być trochę chłodniej niż naprawdę jest, ale warto się powygrzewać.

0: To jest duet, którym naszymi biodrami rusza od kilku dobrych miesięcy Shakira, Burna Boy i Die Die w RMF Max. A teraz, kochani, pora na coś świeżutkiego.
1: Premiera.
0: Świeżuteńkiego takiego, jeszcze pachnie wytwórnią.
1: Dokładnie tak, bo dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest dzień premier i w RMF Max my tymi premierami sypiemy jak z rękawa. Do Shakiry zresztą w tym temacie jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tymczasem odpalamy już przynajmniej muzycznie GTA 6.
0: No w końcu. Się człowiek doczekał.

0: musiał pod jak tyle lat, można powiedzieć. Jakby ludzie sobie już urlopy układają pod to, żeby grać w grę. Jeszcze nie możemy w grę grać, ale możemy sobie już słuchać tego pierwszego singla, który zapowiada grę i zapowiada też cały album, który będzie miał aż 34 numery, a wiadomo, że w GTA banger za bangerem wjeżdża.
1: Tak jest, więc teraz pora na ten numer jeden. Sexy Magic to Catriel i Paco Amoroso, duet z Buenos Aires, do tego jeszcze Pink Panther, Fred Again i kilku innych świetnych artystów. Posłuchajcie tego, dajcie głośniej i bawcie się dobrze w drodze z pracy. Sexy Magic w RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtrem woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: piątkowe popołudnie. Nie ma innej opcji, tylko tak lecimy, lecimy wysoko. Fly High i Cobi Romeo w RMF Max.
1: Warto patrzeć jeszcze pod nogi, słuchajcie, bo ciekawe rzeczy mogą się tam trafić. Znikąd się pojawił w środku lasu kot. I wydawałoby się, że to nie jest jakaś niezwykła sprawa, ale wiecie.
0: To się zdarza w życiu.
1: To się zdarza. Nie? Wtedy kota się bierze do weterynarza, wiadomo, żeby zbadać, czy wszystko z nim okej. No i tego kociaka, słuchajcie, badali 10 lat, co go chłop znalazł w lesie.
0: Długo.
1: I po 10 latach mamy oficjalnie nową rasę kotą. I to kotą jest... kota w sensie, no, nowa znaczy, rasa kota.
0: Bardzo ładny koteczek, jakąś oficjalną nazwę łacińską ma, ale my mamy lepszą, może trochę kwaśną, ale nam się podoba. ChatGPT.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
6: Kaśka? Szef oszalał.
7: Co się stało?
6: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
7: Nie oszalał. On wie.
6: Co wie?
7: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
11: Stokrotka.
12: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
13: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Rolniku, Cezaro 574SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
17: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
18: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Paul, She Doesn't Mind w RMF Max. To jest kanał nadawczy, 15:29 na zegarach. A my teraz zabieramy was w góry, bo w górach dzieją się, słuchajcie, rzeczy niestworzone wręcz. Otóż dwóch studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wybrało się w góry i tam zupełnie znikąd, nagle, niczym superbohaterowie, uratowali turystę, po czym normalnie sobie chłopaki wrócili na szlak i jeszcze zdobyli rysy. Tak przy okazji, nie?
1: No to słuchajcie, jakbyście chcieli znaleźć ich dane, to polecamy wpisać w wyszukiwarkę syn koleżanki twojej mamy. Tam nazwiska pod tym hasłem.
0: Ze zdjęciami.
1: Tak jest.
0: Można wzywać, jakby ktoś potrzebował, jak Batmana.

0: Kygo i Take Me Back w RMF Max. Weekend powoli wzywa, ale zanim się rozpłyniecie już w swoich planach i różnych atrakcjach, to trzeba pamiętać, że jeszcze kasa jest do zgarnięcia w RMF Max, nawet 15 tysięcy złotych.
1: Dlatego wzywamy was tu i teraz do wysłania SMS-a z hasłem Max na numer 7327 za 3,69. Zaglądajcie na rmfmax.pl i zgłaszajcie się, to ostatnia szansa, żeby wejść do naszej zabawy jeszcze przed wielkim finałem.
0: 590 razy mnożymy teraz każdego SMS-a. Powiedzieli nam, że to już ostatni raz, kiedy mnożymy.
1: Ostatni.
0: Ostatni raz w tym tygodniu, 15 kafli do zgarnięcia i 1000 zł za odebranie telefonu. Max na 7327. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Oh, nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
8: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu MM Cars Premium, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

Odczuwalnie jest trochę chłodniej niż pokazują to termometry dziś. Tak do 21 stopni maksymalnie jest, ale no niestety podmuchy wiatru silniejsze sprawiają, że jest nam trochę chłodniej. Na niebie walka słońca i chmur dziś, natomiast te chmury nie będą deszczowe. Jutro przewaga słońca i do 20 stopni z plusem. Wiatr będzie wiał umiarkowanie, chwilami nieco silniej również, więc też no momentami może być trochę chłodniej niż naprawdę jest, ale warto się powygrzewać. W słońcu niedziela już niestety pochmurna.

0: One Last Time to Ariana Grande w RMF Max i to już brzmi jak taki mocno chillowy weekend, a my wam jeszcze zrobimy przy okazji taką wycieczkę dookoła świata, bo coś w Japonii ciekawego się pojawiło
1: tak
0: ostatnio,
1: jest, tak? Lądujemy, być może tam uda wam się kiedyś pojechać. Jeżeli się uda, to kochani, wyszukajcie sobie nowego hotelu. Pierwszy hotel na świecie, który jest w kształcie, uwaga, Pokebola, a stworzono go specjalnie z okazji 30-lecia Pokemonów i wygląda to spektakularnie, taki Pokeball w środku lasu.
0: Wow, i możesz spać w nim po prostu zwinięta w kulkę. No, a jak długo trwa doba hotelowa?
1: Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że do momentu, kiedy ktoś tam z recepcji nie powie: Pikachu, wybieram cię! RMF Max. RMF Max. Tylko gorzej, jeżeli identyfikujesz się jako Bulbazaur, to wtedy się nie obudzisz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
16: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: I po reklamie.
18: Magda!
19: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
20: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
21: Hey, I'm Ed Sheeran.
22: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Warszawa 95 i 8 FM.
25: Jest punktualnie godzina 16 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Igrzyska śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Właśnie pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii.
26: Nowy zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu i z przygotowań do 50. głodowych igrzysk i z walk na arenie, bo jak co roku odbywają się te krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów, cofamy się w czasie. Postać graną przez Woody'ego Harrelsona teraz gra Joseph Zejda.
27: Image Abernathy.
26: W obsadzie są też m.in. Elle Fanning, Ralph Fiennes i Jesse Plemons.
25: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, nowe Igrzyska Śmierci w polskich kinach 20 listopada.
24: Słuchacie RMF Max.
25: Wyburzą osiedle Dudziarska, prace mają potrwać kilka miesięcy.
0: Do końca 2019 roku zostali wyprowadzeni ostatni lokatorzy. Decyzją burmistrza Kucharskiego i pani prezydent wtedy Gronkiewicz-Waltz. Najemcy tych lokali zostali przesiedleni do mieszkań na terenie całej Warszawy, żeby już nie kumulować takich skupisk. No i powiem tak, przez kilka lat dzielnica poszukiwała sposobu na wykorzystanie tych budynków. Przez dwa lata prowadziliśmy rozmowy z agencją, chyba to była agencja wojskowa, która chciała wykorzystać te budynki. Finalnie się rozeszło.
25: Tyle wiceburmistrz Pragi Południe Katarzyna Niwińska. Pikniki, koncerty, spacery odbędą się na obu Pragach i części Targówka. Polecamy Wam warszawskie dni rewitalizacji. To dziś i jutro.
1: Piątkowe i sobotnie wydarzenia organizowane są w ramach gminnego programu rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy, który obejmie całą Pragę Północ, część Pragi Południe, to jest Kamionek, Grochów i część Targówka, czyli Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy. To łącznie ponad 2000 hektarów.
25: Jak ma się zmienić ta część Warszawy? Na czym polega rewitalizacja na prawym brzegu Wisły?
1: Tu powstają nowe domy kultury, boiska sportowe, parki, ale też nowe osiedla mieszkaniowe, lokale użytkowe, miejsca pracy. W ramach programu remontowane są wyłączone z użytkowania kamienice i zabytkowe obiekty, a samo święto ma przypominać, że rewitalizacja to nie tylko odnawianie kamienic i ulic, to też działania, które mają zaangażować w życie miasta samych mieszkańców i wzmacniać lokalne społeczności.
25: Usłyszeliśmy od Marzeny Gawkowskiej ze stołecznego ratusza. Stolica na widelcu, trwa 18. edycja festiwalu Warszawa w budowie pod chwytliwym hasłem Suwerenna i najedzona. Tegoroczna odsłona w Muzeum Sztuki Nowoczesnej pod dupę bierze miejskie talerze, bazarki i lokalne uprawy. 19 września, czyli jutro, będzie można zwiedzić Bazarek Egipska. Na zakończenie zaplanowano sąsiedzkie targowisko z żywnością od lokalnych producentów 26 września. Dzień później wspólne czytanie tekstów i pielenie. A teraz już prognoza pogody.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
25: Sprawdziliśmy, jak wygląda weekend na pogodowych mapach i wygląda naprawdę wybornie, dlatego że mają się tutaj pojawiać przebłyski słoneczne. Oczywiście tych rozpogodzeń najwięcej będzie w sobotę, ale pojutrze też gdzieś tam mogą się pojawić jakieś przejaśnienia, natomiast też będzie sporo chmur, tak twierdzą specy od meteo. No i niestety na termometrach już w niedzielę, tak okolice 19 kreski, to jest maksa. Podmuchy wiatru silniejsze mogą sprawić, że będzie chłodniej.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka.

0: COVID i spółka, czyli grupa Maneskin. Przypominam, powracają oficjalnie w lutym 2027. Miejmy nadzieję, że zasypią nas nowościami.
1: Też na to liczymy oczywiście i my nowościami muzycznymi was zasypujemy cały czas. Jest piątek, jest dzień premier i tym szybkim, zrokowego, tanecznym krokiem w kierunku reggaetonu się będziemy przesuwać, bo Maluma i Shakira właśnie wydali nowy numer, nazywa się Agua i my tak sobie tutaj go przesłuchałyśmy trochę wcześniej, bo też nie znałyśmy, jest to premiera. I miałyśmy takie, co to za pościeluwa w ogóle?
0: Co to za jakieś powolne granie co w piątek? Halo!
1: Ale spokojnie, to się rozkręca. Tam wjeżdża Rabiosa, taka Shakira, jaką znamy i lubimy, więc dajcie głośniej i odpalcie. Maluma i Shakira to Agua w RMF Max. And now, ladies and gentlemen...

0: Fast Boy już bardzo w weekendowym vibe, Music Sounds w RMF Max. My też już tak w sumie bardzo piątkowo pomyślałyśmy, że fajnie byłoby się z wami coś jeszcze zabawić, zanim my z pracy wyjdziemy i być może wy wyjdziecie, albo jesteście już w trasie.
1: Albo w drodze na imprezę, bo być może i takie plany macie.
0: Dokładnie. No i tak sobie przypomniałyśmy o zabawie Przesłuchanie, która już była w kanale nadawczym. Zabawa polega na tym, że wy wysyłacie nam teraz na Messengera RMF Max dwa zdania na swój temat. Jedno prawdziwe, drugie fałszywe i od razu dajecie znać, które jest które. Tylko ja mam do tego dostęp,
1: tak,
0: więc tylko
1: ja
0: będę to widzieć.
1: Z Messengera wylogowałam, nie mam dostępu do tego, co wy teraz tam będziecie wypisywać, także mnie generalnie będziecie wkręcać.
0: Tak jest. Natalia będzie miała za zadanie zgadnąć, które z tych zdań, które napiszecie, jest prawdziwe, a które jest fałszywe w zabawie Przesłuchanie. Ale to za chwilę. Teraz trzeba się zgłosić, więc piszcie na Messengerze RMF Max jedno zdanie o sobie prawdziwe i jedno fałszywe.

0: Reklama.
1: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Kaśka, szef oszalał.
6: Co się stało?
5: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
6: Nie oszalał. On wie.
5: Co wie?
6: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Spadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Rawski Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Warszawie.
13: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
15: AI,
14: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Warszawa 95 i 8 FM.

Wiadomo, że najlepszy dzień tygodnia to jest piątek, bo piątek to jest tygodnia początek i zaczyna się sobota. I lepszy jest piątek, bo nie trzeba, już się kończy weekend, zaczyna się weekend, kończy się praca. RMF Max.

0: Marlon Hofstadt i I Like w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. No i czas na zabawę przesłuchanie, w której za chwilę Natalia padnie ofiarą Kasi.
1: Ja już czuję, że jestem ofiarą. Czy ktoś może obrysować moje ciało białą kredą? To jest chyba ten moment.
0: Prosiliśmy was o to, żeby podesłać nam dwa zdania o sobie. Jedno prawdziwe, drugie fałszywe na Messengera RMF Max. No i teraz Natalii zadaniem będzie zgadnąć, które zdanie z tych, które podesłała nam Kasia, jest prawdziwe, a które fałszywe. Cześć Kasiu!
2: Cześć.
0: Słyszymy się dobrze, fantastycznie. Ja tak szybciutko przypomnę, jakie były twoje zdania. Jedno zdanie, znaczy zdanie numer jeden. Siedzę właśnie w jacuzzi z drinkiem. I zdanie numer dwa. Od początku roku mam wszystkie piątki wolne w pracy. Czy to się zgadza, Kasia?
2: Zgadza się.
0: Dobrze, to są te dwa zdania.
1: Obie wizje są piękne, naprawdę.
0: Zadaniem Natalii jest zgadnąć, które z nich jest prawdziwe, a które fałszywe. Masz na to, Natalia, 45 sekund.
1: Cóż
0: mogę powiedzieć?
1: Powodzenia.
0: Czas start.
1: Kasia, to na początek jaka temperatura wody?
2: 38 stopni.
1: A czy możesz zbliżyć głośnik telefonu do jacuzzi? Bardzo bym chciała usłyszeć, jak robi jacuzzi.
0: Piękne.
1: Okej, to powiedz mi jeszcze tak kontrolnie, co robiłaś w poprzedni piątek? Czy on też był wolny?
2: Wolny.
1: Okej, a jak to się stało, że masz wolne piątki? Opowiedz o tym.
2: Własna działalność.
1: I tak sobie to sama zorganizowałaś na własnej działalności? To tak można?
2: Tak.
1: To jest legalne?
2: Legalne.
1: Oj, coś mi się wydaje, że to jest ściema. Nie znam żadnej osoby, która na własnej działalności wolne piątki by sobie
0: robiła. Raczej się więcej pracuje niż mniej,
1: chyba,
0: nie?
1: Tak. Mhm.
0: Dobra, czas minął, czas na decyzję.
1: No ja uważam, że to jacuzzi jest fejkowe jednak.
0: Czyli, że wolne piątki wolne są prawdziwe.
1: Tak, że Kasia jest tutaj totalnie szalona i wolne piątki sobie zorganizowała. Może masz tak, Kasia, dużo pracy na przykład, że masz te wolne piątki?
0: Kasia, jak jest?
2: Wolne piątki, zgadza się.
0: Pięknie!
1: Czyli mam rację, yeah!
0: Tak jest!
1: No nie powiem, ten dźwięk jacuzzi mnie
0: troszeczkę naprowadził,
1: bardzo,
0: tak?
1: Bardzo piękne to było, Kasia, naprawdę.
0: Bardzo piękne. Dzięki, Kasia.
2: Dziękuję ślicznie.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Do zabawy przesłuchanie na pewno jeszcze będziemy wracać, więc bądźcie blisko RMF Max. Tymczasem Elton John i Dua Lipa. Brawo, Natalia, jeszcze raz.

0: Ja się tutaj cały czas upajam moim zwycięstwem. Bardzo się cieszę. Nic lepszego w ten piątek już mnie nie spotka. Wygrałam. Wygrałam jakąś zabawę w RMF Max.
1: Wybrałeś przesłuchanie? My wygrywamy weekend za to, kochani. I wygrywamy go też pogodowo, bo naprawdę ma być ładnie. Prawie 25 stopni w całym kraju, ale tak w szczegółach, co tam w waszej okolicy, to za chwilę sprawdzimy, co się będzie działo. Najświeższa prognoza przed nami w RMF Max.
0: A zaraz po niej, no hity na Maxa wlecą. Piękne.
1: Max. Lady Gaga między innymi.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
6: Wakacje zaliczone.

0: FM2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
12: I po reklamie.
13: Tu Martyna.
14: Jestem Kuba. Dołączam.
15: What's up everybody, I'm Mommy Van Buren.
16: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
17: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
4: Warszawa 95 i 8 FM.
19: Dobre i złe informacje na dziś, a to dlatego, że zbliża się weekend i ten weekend, przynajmniej jutro jeszcze, będzie piękny, dlatego, że w sobotę mamy do 20 stopni i przewaga słońca. Mogą się pojawiać chmury, ale nie deszczowe. No raczej powinno być przyjemnie. Natomiast już w niedzielę ta pogoda zacznie się psuć. No i przydadzą się parasole, szczególnie późnym popołudniem w Warszawie. No i tak 18-19 stopni to będzie maks na niedzielę. Podmuchy wiatru będą sprawiały trochę silniejsze, że będzie trochę chłodniej.

0: Ja nie wiem, jak to działa, ale ten numer ma moc przypominania mi o tym, że kiedyś miałam buty na koturnie z czerwoną podeszwą do tego. Tak było. Tak było, nie zmyślam. Edward Maja i Stereo Love, za nami w RMF Max.
1: Ile stylizacji mi się zaczęło przypominać. Słuchaj, takie kopytka. O, straszne to było.
0: Ty masz teraz Wietnam w oczach.
1: Mam. To PTSD prawda. PTSD totalna. Mhm. Modowe, żeby nie było.
0: Nie tylko do wspominek, ale też do dobrej zabawy przede wszystkim. Graba za chwilę będzie grał w RMF Max, a my się już dzisiaj żegnamy. Justyna Borycka.
1: Natalia Kawałek, to był kanał nadawczy. Pięknie dziękujemy za ten tydzień i kanał nadawczy jeszcze powróci.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: A co, jeśli kupując dom, nie musisz się martwić o jego wykończenie? A co, jeśli dostajesz dom z ogrodem i wykończenie w cenie? To nie marzenie. To wrześniowa promocja Villa Campina. Dom z ogrodem plus wykończenie w cenie. Zainteresowany? Odwiedź Villa Campina lub sprawdź szczegóły na www.jwc.pl.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Szefie, takich rzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brikomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
5: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Zakończono obławę za 42-latkiem, który spowodował śmiertelny wypadek i uciekł. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali poszukiwanego. Do tragicznego wypadku doszło 13 września w miejscowości Kury w gminie Tłuszcz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniosła pasażerka.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Udało się przełamać impasę w sprawie niesmacznych obiadów w ursynowskiej podstawówce. Jak dowiedział się reporter RMF Max, umowa z operatorem stołówki ma zostać niebawem rozwiązana.
6: Usłyszeliśmy pierwszą pozytywną wiadomość, że po naszym wniosku urząd i pani dyrektor zapowiedzieli, że w ciągu kilku dni będą dążyć do rozwiązania umowy. Poprosiła nas pani dyrektor o to, żebyśmy poczekali, już dalej jakby możliwie żadnych ruchów nie robili. Zobaczymy, tak? Ajent mówi, że będzie nas pozywał, okej. Okay. Czekamy, żeby pokazał, że nie mamy prawa zarządzać naszymi dziećmi i generalnie tym, że my płacimy za te obiady, w związku z czym oczekujemy jakości.
5: Mówił nam w RMF Max przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski. Uczniowie narzekali na jakość i wielkość porcji szkolnych obiadów. Listę uwag przedstawił też sanepid. My do tego tematu jeszcze wrócimy. Szykują się spore zmiany dla kierowców. Na Stołeczne ulice trafi 6 fotoradarów. Znikają z mostu Poniatowskiego i Wisłostrady. Drogowcy już znaleźli dla nich nowe miejsca, między innymi na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i Walei Wilanowskiej.
7: Fotoradary staną w lokalizacjach, w których będą istotnie potrzebne. Nie wybieraliśmy tych miejsc przypadkowo. To lokalizacje, w których pomiary prędkości wskazują na nagminne łamanie przepisów przez kierowców, albo miejsca, gdzie powtarzają się niebezpieczne zdarzenia drogowe. Na przykład w Alei Solidarności przy Szwedzkiej pomiary wyłapują kierowców jadących ponad 150 km na godzinę, co w warunkach miejskich można traktować jako zamiar ewentualny.
5: Mówił nam Jakub Dybalski z warszawskiego ZDM-u.
4: Słuchacie RMF Max.
5: A my sprawdzamy nowości w trendach modowych na tegoroczną jesień, no bo ta już wkrótce. Co w takim razie może nas zaskoczyć?
8: Wchodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize. Radą...
9: Czyli ubrania dopasowane?
8: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
9: Kolory to jakie?
8: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozbielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
5: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą z Warszawy rozmawiał Michał Dobrołowicz.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
5: Za oknami taka pogodowa mieszanka w ten weekend. Na termometrach maksymalnie tak okolice... No cóż, 20 i kreski jutro i jutro sporo słonecznych akcentów jeszcze, będzie przyjemnie, natomiast już pojutrze mogą się pojawić ciemne chmury i te ciemne chmury niestety przyniosą opady deszczu. A od przyszłego tygodnia, no niestety tak 15-16 stopni maksymalnie i też raczej będą rządziły chmury.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel restauracji De Itery i nowo powstałej przestrzeni eventowej.
12: Zaczyna się najlepszy czas tygodnia, czyli piątkowy wieczór. No w końcu doczekaliśmy się, Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Jak piątek, to wiadomo, dużo nowej muzyki, jasne, piąteczek nowej muzyki w RMF Max. Kolejne premiery dosłownie za kilka chwil. A nasze już weekendowe spotkanie otwiera dzisiaj Zalia.

0: Trend Gwiazd, Timbaland, tutaj Scary Hillson, The Way I Are. Jest piąteczek i jest dużo nowości. Jak zawsze na start weekendu w RMF Max, teraz kolejna klubowa, Zerb z Brazylii, odświeża klasyk Matame. Słuchać tutaj także głos Bona, polecam wam follow. Zerb przyzwyczaił nas do bitów takich bardziej afro-house'owych i house'owych, czy tak jest również w tym przypadku? Posłuchajmy.
1: And now, ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.
0: Jest dobry groove, soczysty beat, Matame, Zerb i Bon w numerze Follow Me po raz pierwszy w RMF Max.

0: On Tonight rozkręca nam piąteczek Silva Bumpa w RMF Max, a za chwilę Ed Sheeran, u którego zaczyna się robić taki, słuchajcie, bigos, jeśli chodzi o gwiazdy gościnnie na koncertach. No bo jest afera, że Ed Sheeran zaprasza gwiazdy, które wspierają jedną opcję polityczną albo drugą opcję polityczną. Ja nie wiem, czy on się w ogóle nad tym zastanawia. Chodzi przede wszystkim o muzykę. Ed Sheeran bez polityki za chwilę. Jego Shape of You. Max.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
4: Gotowy.
3: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
4: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
3: I to jest doskonała odpowiedź.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: To jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
13: Majka!
14: Wojtek!
15: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
16: Hi, this is Britney Spears!
17: Hi, this is David Guetta!
18: RMF Max!
19: Warszawa 95 i 8 FM!

EBL, wersja, którą zrobił Aicz. Jest także remix na liście Hopbands, gdzie słychać Matę. I teraz posłuchamy Maty, ale nie w Ring My Bell, bo Mata ma także weekendowo dla nas numer z White'em. Jedna na milion. Czy jest szansa jedna na milion, że wejdą nam wysoko do zestawienia listy Hopbands? Jest nawet o wiele większa szansa niż jedna na milion. Głosujecie na rmfmax.pl. Nowe notowanie już od 20.00.

0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless. Czy graba zwariował? Nie, nie. No, polecam, bo to może być, wiecie, ostatni taki jeszcze nie jesienny weekend, żeby sobie zorganizować grilla, bo jesień zacznie się już za kilka dni, a to przecież ostatni weekend kalendarzowego lata. Jaka czeka na nas pogoda? Sprawdzimy to już za chwilę.
1: Reklama. Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
9: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
12: Gotowy.
11: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
12: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
11: I to jest doskonała odpowiedź.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Warszawa 95 i 8 FM.
21: Za oknami taka pogodowa mieszanka w ten weekend. Na termometrach maksymalnie tak okolice No cóż, 20 i kreski jutro i jutro sporo słonecznych akcentów jeszcze, będzie przyjemnie, natomiast już pojutrze mogą się pojawić ciemne chmury i te ciemne chmury niestety przyniosą opady deszczu. A od przyszłego tygodnia, no niestety tak 15-16 stopni maksymalnie i też raczej będą rządziły chmury.

0: Fly High, nasza taneczna nowość na weekend w RMF Max. Tobi Romeo przy piątku. Dzisiaj także prezentujemy wam muzykę z kolejnej części Grand Theft Auto i kolejna premiera z gierki dosłownie za kilka minut. Tym razem to będzie nowość od Travisa Scotta. To przed wami w RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: W końcu jest upragniony piątek, można się w końcu ruszyć na miasto. Zobaczmy zatem, co jeszcze dzisiaj będzie działo się w Warszawie i okolicach. Myślę, że trochę mamy z czego wybierać. Kerry Incińska, zapraszam was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od tego, że Avant Art Festival w Warszawie ma się w najlepsze. W związku z tym dzisiaj hydrozagadka zostaje całkowicie opanowana przez towarzystwo festiwalowe. Od godziny 20 Gors, Sen Jawa, Everything is Psychedelic i na koniec Sara Lechat, no i po północy jeszcze mocna elektronika od Feo, LOL, Key, K-Us i DJ-a Neurospicy. Myślę, że tak będzie nawet aż do niedzieli, jak dobrze pójdzie. Nieco wcześniej dzisiaj w klubie komediowym Seks w Małym Mieście, czyli trochę Kerry Bradshaw i trochę oczywiście wielki, kultowy serial Seksu w Wielkim Mieście, ale bardziej w realiach warszawskich. Jeżeli czujecie, że to może być coś dla was i o was, wpadajcie od 20.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Urodziny, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnia? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
13: Szukasz nowego mieszkania w Warszawie? Zajrzyj na Włochy. GH Development zaprasza 18 i 19 września na dni otwarte osiedla Orzechowa 2 w dzielnicy Włochy. Czeka na ciebie specjalny rabat do 60 tysięcy złotych i szeroka oferta mieszkań. Atrakcyjny system finansowania 20 na 80. Zapraszamy w piątek 18 września od 9 do 19 oraz w sobotę 19 września od 10 do 16 do biura sprzedaży przy Orzechowej 3. Więcej na orzechowa.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Warszawa 95 i 8 FM.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa, a to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Dziś w RMF Max poruszamy ważny temat. Ostatnio sporo słyszy się o incydentach w taksówkach. O czym w takim razie należy pamiętać, wsiadając do takiego pojazdu?
3: Co trzeba sprawdzić, wsiadając do taksówki? Czy pojazd ma lampę na dachu z napisem taksi? Ona jest wymagana w przypadku licencjonowanych taksówek. Czy pojazd ma oznaczenia boczne wymagane przepisami prawa miejscowego? To jest ten pas żółto-czerwony z numerem bocznym i herbem miasta stołecznego Warszawy i czy numer rejestracyjny oraz dane i wizerunek kierowcy w aplikacji zgadzają się. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, nie należy wsiadać do samochodu.
2: Tyle Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Wawer tańszy niż inne dzielnice? Z najnowszego raportu Oto Dom czytamy, że średnia cena używanego mieszkania w lipcu wynosiła niewiele ponad 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Dla całej Warszawy było to 18,5 tysiąca złotych. Różnica wynosi około 4 tysięcy złotych na metrze, czyli 21%. Jesień sprawia, że czujemy się trochę bardziej znużeni. Część z nas notuje spadek nastroju. Jak sobie z tym poradzić? Podpowiadają eksperci w Warszawie.
4: Zawsze zdrowy tryb życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi. To jest zawsze ważne.
5: Rozmowa.
4: Ważna jest rozmowa z bliskimi osobami. My często o tym zapominamy.
5: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
4: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku? Jak ci minął dzień?
2: Podpowiadała prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego profesor Agata Schulz w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem. To teraz coś dla fanów kultury. W Stołecznym Teatrze Dramatycznym premiera krótkiego spektaklu o matce i córce.
6: Jestem do ciebie podobna, a ty jesteś do mnie podobna. Oglądam się w tobie. Ty oglądasz się we mnie. Ty jesteś duża, ja jestem jeszcze mała. Ale ja wyszłam z ciebie i tu na twoich oczach jestem żywą, inną tobą.
2: To jest opowieść o miłości i bliskości, które bywają pułapką i o próbie odnalezienia własnej tożsamości w cieniu drugiej osoby. W sztuce grają Anita Sokołowska i Helena Urbańska. Wolontariusze pilnie poszukiwani. Szlachetna Paczka zachęca mieszkańców Warszawy do udziału w tegorocznej edycji akcji. Brakuje nam kilka tysięcy osób, słyszymy w Szlachetnej Paczce.
7: Tak, cały czas szukamy chętnych wolontariuszy ogólnopolsko. Brakuje nam ponad 3 tysięcy wolontariuszy i zachęcamy naprawdę do dołączenia. Dzisiaj mam taką akcję, że po prostu rozmawiamy o naszych doświadczeniach, o rodzinach też, bo wiem, że to bardzo często zachęca ludzi, jak opowiemy jakieś takie historie, a nie tylko jak wygląda wolontariat. Bo czasami ludzie mają te wyobrażenia, one bardzo często się pokrywają, ale brakuje właśnie tego czynnika ludzkiego, czyli tej historii. I myślę, że to tak najbardziej zachęca. I dlatego tutaj jesteśmy.
2: To była wolontariuszka z Mazowsza, Karolina Karolak.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Ponownie zerkamy na pogodowe mapy. No i na pogodowych mapach niestety widać chmury na te najbliższe dni. Jeśli chodzi o te chmury, to one będą niestety deszczowe. Tak będzie od niedzieli. Natomiast jeszcze sobota wygląda wybornie. Będą tutaj liczne rozpogodzenia, 20 stopni z plusem. No już w niedzielę tak okolice 16, 17 kreski. No i te parasole mogą się przydać. W poniedziałek też okolice 16 z plusem.
8: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grabowski z wami piątkowo, weekendowo. Kto lubi grać w grę, a kto będzie grał w Grand Theft Auto 6? Ta gra to także muzyka, no i dzisiaj muzyczne premiery z Grand Theft Auto. Kolejna od Travisa Scotta dosłownie za kilka minut. Teraz Jason Derulo i przyjaciele.

0: Nowo i weekendowo, nowość od projektu Jubel, Ocean House, na razie poczekalnia listy Hot Bands, najlepsi z najlepszych na starcie weekendu. Teraz dobre taneczne bity ze Stanów Zjednoczonych. Moonlight to taki wykonawca, o którym do tej pory nie wiedzieliśmy, bo jak wielu w branży zaczynał, no wiadomo gdzie. No teraz to się zaczyna często po prostu w swojej sypialni. Z sypialni do listy Hot Bands, Moonlight i Fordo na 9, Alabama Ten.
1: Numer 9.

Dziewczyny starało się dostać do tego zespołu, ale są najlepsze z najlepszych. No i mamy dziewczyny z Kecaj już w zestawieniu listy Hot Bands, miejsce 8. Animal. Myślę, że te wszystkie dziewczyny, które się nie dostały, może trochę zazdroszczą. Ale mogą głosować na kecaj.rmfmax.pl. W poczekalni jest także nasza kolejna taneczna nowość. Bardzo pozytywny, taki słoneczny klimat. Robi Topic z Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

0: Eli Oaks i Lavinia, piątkowo 7 na liście Hot Bands Reasons. Eli Oaks to jest naprawdę spoko DJ. W trakcie jego występów często rozmawia z fanami, można podejść, przebić piątkę, a nawet zamówić kawałek. On potrafi miksować różne klimaty. Może spróbujemy następnym razem, jak będzie gdzieś blisko. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wróci Szymza i Jarko. Będzie też nowość od Lost Frequencies.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

dla przyjaciół Felix, dla nas wszystkich Lost Frequencies, nasze kolejne nowość piątkowo w RMF Max, Paraizio na razie w poczekalni, jego największy hicior to oczywiście Are You With Me. Co ciekawe, oryginał był piosenką country i Stona Corbina. Lost Frequencies przerobił po prostu ten numer na taneczny hit, no i pewnie po weekendzie też będzie świętować się sukces i być może debiut już w zestawieniu na liście Hobbensa. Pierwszą piątkę piątkowo otwiera nam Margaret, jej Prima Ballerina.

Razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Halo. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl. Można powiedzieć, że Marshmello to taki przyjaciel gwiazd. Może wkrótce Marshmello i Tame Impala, może kiedyś dojdzie do takiej współpracy. Tame Impala otwiera nam dzisiaj piątkowo pierwszą trójkę zestawienia Loser.

soczyście, deepowo, house'owo, imprezowo. Nasza klubowa nowość, którą polecam na piąteczek w RMF Max. Gnarly, Major League to nowi wykonawcy. Wasted to tytuł, który czeka na wasze głosy. Także weekendowo na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Tame Impala w numerze Luza. Dwójka już dla Robina Schulza, który odświeża po latach klubowy klasyk Watermat Take It Slow. No i nowa jedynka. Taka nowa, stara jedynka, bo wraca tam, gdzie już była. Zalia, powrót na jedynkę listy Hot Bands. Tak zaczyna się weekend, tylko kochaj mnie. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. Numer jeden.

0: przesłodko, przecudownie. Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Chwila przed 21 w piątek i to jeszcze w Warszawie. To może oznaczać się tylko jedno, że czas najwyższy rozpocząć już Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Kari Incińska, dobry wieczór. To co? Rozpoczynamy od hydrozagadki. Tam dzisiaj przenosi się w zasadzie większość wszystkiego, co jest związane z Avant Art Festiwalem. Od godziny 20 trwają już koncerty, ale myślę, że na Sen Jawę, Everything is Psychedelic i Sarę Lehat na pewno się jeszcze dzisiaj załapiecie, a po północy na dużą dawkę elektroniki. I to też ciekawe rzeczy. Lolki, K-Ask z Polski i jeszcze na koniec również bardzo regionalnie DJ Neuro Spicy wystąpi punktualnie. Och, nie wiadomo, może już chyba bardziej nad ranem. Co jeszcze? Jeżeli czujecie, że potrzebujecie potańczyć, ale niech to będą brzmienia bardziej disco i disco house'u, to zawsze możecie liczyć na Dzika. Dzisiaj Disco z Cyrus, taka impreza, podczas której ta klasyka spotka się z nowoczesnością. Początek 22.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

0: Iga, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, this is Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Progressive House, Melodic Techno. Na pewno słyszeliście i znacie projekt Adriatic. Gram po raz pierwszy, robię głośno, najgłośniej. Adriatic w numerze Palm of Your Hands. And now, ladies and gentlemen...

Złoto i to dosłownie nasze muzyczne złoto, co się z archiwum listy Hot Bands. Kojarzycie takiego gościa jak Antoine Clamaran? No, mistrz house'ów z Francji. Gold to kawałek, który wracał często na sam szczyt zestawienia. Teraz mój nowy kandydat na przyszłą jedynkę listy Hot Bands. Kolejna taneczna nowość przy piątku w RMF Max. Ten wykonawca to Warriner, śpiewa Lorin w numerze Let Me Forget.

0: Magic Symphony, magicznie od Cissy Bulla, piątkowo w RMF Max. Już niedługo będzie magicznie w parkach, w lasach i w ogóle wszędzie, bo już powoli czas na pierwsze kasztany. Już niedługo parapety znowu będą pełne kasztanowych ludzików. Byłem dzisiaj w parku, te kasztany coraz większe, niedługo wszystkie spadną. Oczywiście zrobimy sobie tutaj konkurs na piękne ludziki. No, oczywiście, że tak. A za chwilę piątkowe bity. Marlon Hofstadt nie robi ludzików z kasztanów, ale ludziki tańczą do jego muzyki. Czeka I Like.
1: Max. Reklama.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

12 to 12, Somber robi nam piątkowy wieczór. Słuchajcie, no to jest ostatni weekend oficjalnie jeszcze nie jesienny. Za tydzień to już będziemy w głębokiej, no może nie głębokiej, już oficjalnie w jesieni. Tymczasem jest jesienna wiadomość z kuchni. Okazuje się tak statystycznie, że jesienią coraz częściej wracamy do zup. Rosół, pomidorowa, ogórkowa znowu zaczynają smakować trochę lepiej niż podczas 30-stopniowego upału. No wiadomo, jakoś sobie nie wyobrażam pomidorowej, jak jest plus 30. Ale w październiku, w listopadzie to jak najbardziej. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni o tej porze z RMF Max. Dla was do kanapek, do kolacji i Malbec i jego wersja Belly Dance'a.

Chico, Chico, Jason Derulo i przyjaciele, piątkowo-weekendowo w RMF Max, także dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. No i kierowcy, pamiętajcie, że samochód już rano może być lekko zaporowany w środku, to się zdarza coraz częściej. Wiadomo, że wrzesień to moment, kiedy kilka dodatkowych chwil przed wyjazdem do pracy zaczyna się naprawdę przydawać. Warto o tym pamiętać dla tych, którzy na trasie. Piątkowo z RMF Max, taki numer, jak się przy tym leci, tylko nie za szybko, tylko przepisowo, proszę. Swedish House Mafia i Lykeli, ich happiness is so sad.

0: do tego tańczymy tutaj w RMF Max. Ajcz i jego remix disco przeboju Ring My Bell. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22, a ja wracam do was jutro. Jesteście wszyscy zaproszeni na sobotnią imprezę. Sobota, godzina 20. Max Party, dużo tanecznych hiciorów, tak więc zaproście przyjaciół. Graba będzie na miejscu. Cześć!
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: a to moja ekipa.
1: Cześć, Cybletka.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
5: Warszawa 95 i 8 FM.